0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka

0: Kat.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2, nowy Sącz.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kaski obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów i użytkowników hulajnóg poniżej 16 roku życia.

0: również, drodzy rodzice, nie zapominajcie o tym, że te przepisy wprowadzają nową zmianę. To są dzieci transportowane w przyczepkach rowerowych i to są dzieci transportowane na fotelikach rowerowych. One również muszą mieć kask. Czyli wszystkie osoby do 16 roku życia, obojętnie jak nie są transportowane i na jakich drogach, bo to jest też istotne, czy jest to ścieżka rowerowa, czy jest to droga publiczna, czy jest to chodnik, czy jest to strefa przy bloku. Takie przejażdżki, jak my powiedzmy pamiętamy z naszych lat młodości, już po prostu minęły bezpowrotnie. Teraz na każdą przejażdżkę dziecko musi mieć kask. W związku z tym tak, zauważyliśmy już wzmożony ruch, jeśli chodzi o rodziców z dziećmi pytającymi o kaski.
1: A o co najczęściej pytają?
0: Pytają, jak dobrać kask, bo to wcale nie jest takie proste. Oczywiście w domu są czasem nieudolne próby przymierzenia kasku kupionego online, czyli mierzymy najpierw obwód głowy i później ten kask przychodzi. No niestety każdy kask ma jakiś swój profil, został inaczej wytłoczony, więc sam obwód nam niestety niewiele powie. Liczy się to, no, jakie mamy włosy, ile mamy tych włosów. Dla dziewczynek zawsze jest to trochę trudniejsze, ponieważ mają gdzieś kucyki, mają dłuższe włosy, mają tych włosów więcej, więc musimy dobrze upiąć te włosy dziewczynkom, żeby akurat ten kask dobrze siadł. Ja akurat jestem ojcem dwóch dziewczynek, więc wiem, jakie to jest trudne i zawsze robimy gdzieś kucyk, żeby wyciągnąć te włosy spod kasku i wtedy go dokręcamy i dopinamy. Najważniejsze jest to, żeby taki kask kupić jednak w sklepie stacjonarnym. Z tego względu, że specjaliści nam pomogą dobrać odpowiedni rozmiar. I dobieramy odpowiedni rozmiar w ten sposób, że dopasowany kask skręcony na obwodzie, kiedy pochylamy głowę, on samoczynnie nie spada. Ponieważ ten pasek, który mamy pod brodą, to jest tylko dodatkowe zabezpieczenie przed tym, żeby ten kask nie spadł. Natomiast on nie może być luźny w żadnym momencie. Także ten pasek nam nie uratuje nas przed tym, żeby ten kask nie spadł.
2: My mamy tutaj mnóstwo tych kasków, one mają różne kształty, wzory. Czy to jest ważne w ogóle w doborze kasku dla dziecka?
0: Kształt i wzór nie, natomiast ja rozumiem, że z perspektywy dziecka może być to ważne, bo jest przecież jakiś fajny kolor, albo jest kask z motywem jakiegoś bohatera z bajki, albo jest kask z motywem jakiegoś bohatera w ogóle z książki, tak, czy z innej historii. I faktycznie dla dziecka może to mieć znaczenie, natomiast to, co powinno mieć znaczenie dla rodziców, to jest zakup kasku, który posiada certyfikat CE i który jest zgodny z europejską normą EN1078 lub jej polskim odpowiednikiem, czyli to jest wtedy PN EN1078. Wtedy rodzic ma 100% pewność, że ten kask został dobrze wyprodukowany, został przetestowany i nasze dziecko będzie w nim bezpieczne. A to, jaki będzie miało kolor, to jest już tak naprawdę kwestia naszej pociechy, jaki kolor mu się podoba, czy jej. Dobieramy może do koloru roweru. No i również ten kształt. Są kształty typowo dziecięce, są kształty takie już trochę bardziej dorosłe, gdzieś tam z daszkiem, który chroni nas przed słońcem czy przed deszczem i tak dalej, ale to już są indywidualne preferencje.
2: Czy one są wszystkie tak samo, że tak powiem, od środka wykonane, od wewnątrz, pod tym, co mamy pod plastikiem?
0: Większość z nich tak, jest to pewna wytłoczka styropianowa. W zależności później od budżetu to wykończenie wewnątrz się również zmienia. Czyli mamy elementy plastikowe, które są pokryte pewnymi tekstyliami, które gdzieś chronią nam czoło czy generalnie głowę przed odciskami. Mamy gąbeczki, które powodują, że ten kask nam lepiej siada i jest taki bardziej przyjemny w dotyku na głowie. Mamy teraz tak naprawdę od pewnego czasu, producenci nakłaniają nas do zakupu kasku wyposażonego w system MIPS i to jest system, który dodatkowo zabezpiecza już sam nasz mózg. Polega to na tym, że w momencie uderzenia o przeszkodę, czy w momencie uderzenia o twardą powierzchnię kaskiem, całkowicie nasza energia się zatrzymuje, czyli zatrzymuje się kask i zatrzymuje się głowa, natomiast nasz mózg w płynie, w którym się znajduje, on dopiero za ułamki sekund dochodzi i uderza po czaszkę. Ten nowy system, który jest wprowadzany, ma ruchomą część wewnątrz kasku, czyli kask uderza o twardą przeszkodę, on się zatrzymuje, nasza głowa się zatrzymuje, natomiast w tym momencie ta wewnętrzna część kasku się przesuwa w takim samym tempie jak nasz mózg. Także nasz mózg jest dodatkowo, ta energia

0: Energia uderzenia w czaszkę jest absorbowana przez ten ruchomy element wewnątrz kasku.
1: Co te kaski nam tak naprawdę dają przy wypadku?
0: Ukuło się takie zdanie wśród sklepów rowerowych. Kiedy kupujemy rower, to zawsze wybieramy rower, potem jakąś podnóżkę, potem oświetlenie, czasem licznik, koszyk na bidon i jakiś fajny bidon, bo bidon jest dla nas ważny. Natomiast zawsze ten kask był gdzieś na końcu, jako zbędny wydatek, jako niepotrzebne 200, 300 czy 500 zł w zależności od modelu i stopnia zaawansowania kasku. Wtedy zawsze pytamy, ile głowa jest dla Ciebie warta, drogi kliencie. Jak infrastruktura rowerowa lokalnie w Nowym Sączu i okolicach się rozrosła, w ścieżki rowerowe, jak zobaczymy ładną pogodę w sobotę i w niedzielę, ile jest ludzi na ścieżce. Ile dochodzi do mniejszych lub większych zdarzeń, takich już, gdzie biorą udział dwa rowery. Tego jest coraz więcej. Już tu nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo na drodze publicznej, tylko nasze bezpieczeństwo wśród wzmożonego ruchu na ścieżkach rowerowych. I kask jest najważniejszym elementem wyposażenia każdego rowerzysty. Każdy upadek wiąże się z uderzeniem głową o coś, o jakąś przeszkodę. Czy jest to asfalt na ścieżce rowerowej, czy jest to korzeń w lesie, czy jest

najważniejszym elementem wyposażenia każdego rowerzysty. Każdy upadek wiąże się z uderzeniem głową o coś, o jakąś przeszkodę. Czy jest to asfalt na ścieżce rowerowej, czy jest to korzeń w lesie, czy jest

0: Jeżeli zobaczymy teraz, co się dzieje z hulajnogami elektrycznymi, które po prostu pędzą na tych ścieżkach rowerowych i my nasze pociechy wysyłamy na przykład na rowerze, czy jadą z nami na rowerze, to zagrożenie naprawdę wzrosło przez ostatnie kilka lat. Apeluję o to, żeby faktycznie rodzice kupowali, wyposażali dzieci w te kaski, bo głowa jest naprawdę ważna.
1: A jak to cenowo jeszcze wygląda na koniec? Powiedzmy, ile kosztuje najtańszy kask, ile najdroższy?
0: Cenowo to kształtuje się w okolicach od 150 zł do, no można tu powiedzieć, około 800 zł, gdzie 800 zł to jest taki kask juniorski z pełną szczęką, gdzie nasza pociecha jeździ albo na BMX-ie, na hulajnodze, czy gdzieś w jakimś fanparku robi triki, no to wtedy taki kask jest potrzebny, czy też przy jeździe, ekstremalnej jeździe downhillowej, na stokach, czy też enduro. I tak, no masz rację, że trochę to jest podyktowane, ta cena jest podyktowana technologią, bo wiadomo, że ten kask z pełną szczęką za 800 zł to jest taki w pełni wyposażony, który chroni nie tylko naszą głowę, ale i twarz, gdzie ten kask za 150 zł to jest typowy kask do rekreacji, rodzinnych przejażdżek, natomiast on, tak jak powiedziałem wcześniej, spełnia wszelkie normy. Jest tak samo bezpieczny, tylko zabezpiecza nam po prostu inaczej tą całą twarz i głowę. Pytają przede wszystkim oczywiście o cenę, pytają o dostępność, pytają o różne kolory, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to jest gdzieś tam ważne dla dziecka, żeby ten kolor nie był tylko czarny czy biały, ale również jakiś kolor, czyli jakiś zielony albo jakiś jaskrawy. Jest to również element dla rodziców, czasem jest to element wyróżniający dziecko spośród tłumu, czy jadą gdzieś na półkolonie, czy na kolonie z rowerową. No i chcą, żeby ci wychowawcy to dziecko widzieli, tak? Wszyscy w czarnych kaskach, a moje dziecko w czerwonym czy w zielonym.
1: O bezpieczeństwo pytają?
0: O bezpieczeństwo, no tu niestety muszę nawiązać do tego, co wcześniej powiedziałem, czyli jednak ta kultura u nas jazdy w kasku jest jeszcze słabo rozwinięta. I mówię tutaj o tej części użytkowników rowerów, którzy są typowo rodzinnymi, rekreacyjnymi użytkownikami. Bo ci, którzy faktycznie jeżdżą po drogach publicznych, czy jeżdżą na szosie, czy jeżdżą po lesie, to oni to mają zaszczepione. To jest trochę tak jak rajdowiec, który wsiada do cywilnego samochodu i pierwsze co to zapina pasy, tak? Ile nam w Polsce zajęło zbudowanie tej kultury zapinania pasów za kierownicą? Tak samo budujemy tą kulturę jazdy w kasku, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo. I czy rodzice pytają o bezpieczeństwo? No przykro mi to stwierdzić, ale niestety nie. Niestety nie. Nie pytają o to, czy kask jest odpowiedni, wyprodukowany z odpowiednimi normami, jak kupują rower dla

0: wydatek do tego roweru, ale umówmy się, według mnie to jest trochę ważniejsze niż podnóżka, czy trochę ważniejsze niż jakiś ekstrawagancki bidon, który można kupić za 20 zł, niekoniecznie za dużo, dużo więcej, a tą różnicę przeznaczyć jednak na zakup kasku.
1: Mówił Paweł Cymorek z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu. Za brak kasku rodzice mogą zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Mniej betonu, a więcej zieleni będzie w małopolskich miastach. To dzięki pieniądzom z unijnych funduszy, które trafią do lokalnych samorządów. A w sumie podzielono kilkanaście milionów złotych. Miasta i gminy będą mogły stworzyć nowe parki, skwery czy zielone tereny do rekreacji i wypoczynku. Mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.
2: Zarząd województwa w ostatnim czasie podjął decyzję o dofinansowaniu 13 zadań z programu Rozwój infrastruktury zielonej i niebieskiej w miastach na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych. Natomiast dzisiaj podpiszemy umowy z 4 miastami w zasadzie, bo będzie to Mszana, będzie to Limanowa, będzie to Bobowa i Piwniczna. Również na 4 zadania z tego obszaru na łączną kwotę 5 milionów 300 tysięcy. Oczywiście te inwestycje w infrastrukturę zieloną, niebieską łączą się bezpośrednio też z zagadnieniami związanymi z ekologią, z wypoczynkiem, z rekreacją. No bo przecież gdzie lepiej jest odpoczywać niż w miejscu zielonym i jeszcze na dodatek ze stawem, po którym pływają kaczki.
3: Nie tylko drogi, most, ale też ekologia i rekreacja, po to, żeby taki koniec samorządowy.
2: Tak, tak. To znaczy, to są rzeczy zaplanowane, które są realizowane w ramach poszczególnych osi. Oczywiście realizujemy duże projekty infrastrukturalne, realizujemy

roku, ponieważ wymaga on remontu, pielęgnacji drzew starych, starego drzewostanu, a także rozbudowy nowej, małej architektury, która jest niezbędna w tym momencie, więc z tego będą wykonane pergole, zadaszenia, dosadzenia, pielęgnacja drzew, a także zrobione, być może się uda, żeby zrobić jakąś małą, małe oczko wodne bądź coś związanego z wodą, żeby jak najbardziej mieszkańcom tutaj zrobić takie przyjazne miejsce, tym bardziej, że przez park

0: która plus dużo zieleni spowoduje, że park będzie jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców miasta i nie tylko.
1: Jolanta Juszkiewicz, burmistrz miasta Limanowa. To oczywiście zawsze dbamy o zieleń i o dobre i zdrowe środowisko. My przeznaczymy pieniądze na parki kieszonkowe, czyli w takie miejsca, gdzie jeszcze tej przestrzeni parkowej jest mało, a dobrze by było, żeby takowa powstała. Także powstanie 5 parków kieszonkowych. Jeden park to u zbiegu ulicy Nowej i Mickiewicza. To będzie park imieniem Mickiewicza. Drugi park przy Limanowskim Domu Kultury. Trzeci przy zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Józefa Marka. Kolejny park będzie w pobliżu pod miejską górą, tam w pobliżu placu zabaw dla dzieci.
2: Mieszkańcy czekają na takie inwestycje, jak pani słyszała?
1: Opinie są różne. Jedni uważają, że nie jest to potrzebne, ale większość ludzi się cieszy, że będą takie enklawy, odpoczynek i będzie możliwość po prostu wzajemnego nawet spotkania się, usiąść, porozmawiać w różnych miejscach Limanowej.
2: A czy pan zabrakuje takich miejsc w Limanowej?
1: Proszę. Według mnie brakuje takich miejsc, bo jest owszem bardzo ładnie urządzony duży park miejski, jest tam cały kompleks placu zabaw dla dzieci, ale takich małych enklaw w osiedlach mieszkaniowych, o, na przykład przy Zygmunta Augusta też będzie też taki park kieszonkowy, no brakuje.
3: Myślę, że takie miejsca są bardzo potrzebne tutaj, zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Im więcej będzie ich, tym jest lepiej, tym większą szansę mamy tutaj wychodzić z dziećmi. Jeżeli będą realizowane jakieś dodatkowe projekty, to fajnie by było, żeby uatrakcyjnić jeszcze to miejsce, bo troszeczkę jest

0: podpisaliśmy umowę, więc będziemy musieli rozpisać przetarg. Natomiast to zadanie musi być zakończone do końca sierpnia przyszłego roku.
1: Trzeba to zainwestować w takie miejsca zielone, miejsca rekreacji dla mieszkańców?
0: No przede wszystkim ten projekt idealnie wpisuje się w wyniki ostatniego rankingu, w którym właśnie Piwniczna Zdrojów została uznana za najbardziej zielone miasto Unii Europejskiej, więc to tylko jeszcze bardziej nas uświadamia i przekonuje, że właśnie tego typu inwestycje powinny być realizowane i my jako samorząd właśnie robimy wszystko, żeby tej zieleni, tej infrastruktury turystycznej, tego obcowania z naturą było jak najwięcej. My tutaj stale monitorujemy jakby potrzeby mieszkańców, ale również te uwagi, które mamy od turystów i absolutnie zapotrzebowanie na tego typu miejsca jest bardzo duże, zresztą o czym często wspominam dzisiaj, ten trend jest taki, że właśnie mieszkańcy szukają tej zielonej przestrzeni, uciekają właśnie z tych miejsc, gdzie jest tak dużo betonozy i szukają właśnie takich miejsc przyjaznych do rekreacji, do wypoczynku, a właśnie takim terenem już jest Nakło, ale jestem przekonany, że po realizacji właśnie tego projektu to miejsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjne pod tym względem.
2: Unijne pieniądze na tworzenie zielonych terenów przyznano w sumie kilkunastu miastom i gminom z Małopolski. Po kilku dekadach przerwy Baszta Kowalska w Nowym Sączu znowu otwarta dla turystów. To jedna z pozostałości sądeckiego zamku, który zburzono podczas wojny. Mieszkańcy miasta mogą wejść do wnętrza baszty i na krużganki.
3: Państwo już po zwiedzaniu baszty?
4: Tak.
3: No i jak wrażenia?
4: Doskonałe.
5: Tutaj wnętrze i w ogóle widoki stąd i widzimy, że tam są panowie, co wykrywają metal, nawet któryś tam z panów wykopał, coś tam odgrzebał i ciekawe rzeczy.
3: Była pani tu w ogóle kiedyś na baszcie?
5: Nie, nigdy.
3: Pierwszy raz.
5: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś takiego będzie umożliwione dla mieszkańców i okolicznych.
6: Super, fajne. No ja to jestem pierwszy raz, także zobaczę coś takiego.
3: No i to chyba też jedyna okazja, jedna z niewielu okazji do zobaczenia takiego miejsca.
6: Miejmy nadzieję, że to będzie częściej otwarte, że będziemy mogli odwiedzać takie stare miejsca.
3: Co to pan zobaczył już?
6: Basztę obejrzeliśmy, dopiero zaczynamy, także idziemy
7: chyba się z rycerzami pobić.
3: Fajnie, że ta baszta wreszcie została udostępniona turystom.
8: No tak, no to będzie takie coś ciekawszego tutaj w mieście, w rynku. Nowość jakaś taka dla turystów i dla mieszkańców też. Także mam wrażenie, że bardzo ciekawa inicjatywa. Może coś dalej się rozwinie, już tu słyszałem, że panowie coś tu jeszcze planują kopać dalej, więc może coś będzie dalej.
3: A tobie się podobało? A co tam zobaczyłeś w środku?
9: Rycerzy!
3: Rycerzy, a powiedz mi w takim razie, gdzie my jesteśmy teraz? W jakim miejscu my się znajdujemy?
9: Na baszcie, pierwszy raz.
3: Fajnie jest?
9: Tak.
3: Jak się podoba baszta?
10: Jest cudnie. W ogóle raczej baszta, tak. No bo do tej pory mogliśmy oglądać tylko z zewnątrz, także fajnie, że można wejść tutaj i zobaczyć. No i w ogóle to, co się dzieje pod basztą, też jest cudne i miałam tylko przyjść i zobaczyć, a ja tu chodzę już godzinę i wszystko mnie intryguje, wszystkie te ta historia, która jest przybliżana przez tych ludzi ubranych w średniowieczne stroje, jest to po prostu poezja. I żeby częściej.
11: Zbigniew Maciejowski, Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. No to poza dzisiejszym dniem, no to już trzeba będzie informacji, w Centrum Informacji Turystycznej można się telefonicznie zgłaszać i to będą wycieczki grupowe, czyli klucze będą w Centrum Informacji i potem po zgłoszeniu, jak się zbierze większa grupa ludzi, to można się tutaj udać.
3: Ale to taka grupa szkolna, grupa turystyczna, no, czy na przykład grupa znajomych też?
11: No, grupa znajomych w ostateczności myślę, że też jak najbardziej. Byle była grupa osób.
3: A sama baszta dziś pierwszy raz chyba tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna można tutaj wejść.
11: No tak, bo tutaj w latach 60. była możliwość zwiedzania, do lat 80. później baszta była zamknięta, także to już po kilkudziesięciu latach można powiedzieć swobodnie, że została udostępniona do zwiedzania. Znaczy ta budowla to jest część zamku królewskiego.

0: małej wsi pod Nowym Sączem zwyciężył w charytatywnym biegu Run for a Smile, który zorganizowano w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Trasa prowadziła po miasteczku i pobliskim skansenie.
1: Numer 627, drodzy Państwo, 627.
2: Jak wrażenia?
3: Super, trasa mega fajna, naprawdę dla każdego, zarówno dla tych bardziej zaawansowanych, jak i mniej, którzy zaczynają przygodę z swoim bieganiem. Miejsce w takim biegu zawsze jest drugą sprawą drugorzędową. Tutaj liczy się cel, liczy się pomoc dla dzieciaków. I ja też w tym celu biegłem dzisiaj, żeby po prostu pomóc.
2: Długo trenowałeś, żeby te 4 km przebiec w 15 minut?
3: Cały czas tak naprawdę jestem w treningu, trenuję bieganie, więc moją codziennością jest tutaj naprawdę trenowanie i bieganie. Więc stricte pod ten bieg się nie przygotowywałem, to po prostu wyszło z kwestii samych treningów.
4: Karol Plata się nazywam. Z Piątkowej, z Nowego Sącza.
2: Drugie miejsce, tak?
4: Tak, tak.
2: No jak?
4: Dzień dobry, witam. No bieg ciężki na pewno był. Ale bardzo fajny. Od początku biegliśmy w czwórkę, w piątkę mniej więcej. No i tak w sumie do mety zostało. Jeden zawodnik, ten pierwszy, wyskoczył od razu. Na początku już ciężko było go dogonić. Więc tak. Znaczy jestem po przygotowaniach po maratonie. Więc tam troszkę zostało tych jeszcze tego wytrenowania. Natomiast jeżeli chodzi o bieg, no to nie przygotowałem się zbytnio jakoś tak do tego biegu, tylko po prostu z tego maratonu zostało to wytrenowanie.
2: A trasa trudna była?
4: Tak, trasa była trudna. Dla górali przede wszystkim. To był górzysty teren, więc też się dla mnie ciężko biegało, ponieważ nie jestem przyzwyczajony do takich biegów górskich. Ale było bardzo fajnie.
5: Maja Konopka z Nowego Sącza.
2: Powiedz, jak się biegło, bo na mecie jesteś jako pierwsza z kobiet.
5: Bardzo dobrze. Trasa była bardzo fajna, mi się podobała. W porządku.
2: Od dawna biegasz?
5: Od 3 lat trenuję.
2: No, sukcesy?
5: No, ostatnio startowałam na zawodach lekkoatletycznych na 2 km w Krakowie i zdobyłam drugie miejsce.
2: A jak się biegło tutaj po skansenie?
5: Tutaj bardzo fajnie. Ja lubię trasy bardziej takie żwirowe niż asfaltowe, więc bardzo dobrze.
6: Tak, oczywiście pomagamy dzieciakom, które zmagają się z chorobą i cieszymy się, że możemy im pomóc, chociaż troszkę wesprzeć ich w walce o lepsze życie.
2: To jest też taka fajna inicjatywa, bo ona i łączy mieszkańców Nowego Sącza, i łączy studentów i was, wykładowców, nauczycieli, pracowników WSB.
6: Tak, oczywiście w biegu biorą udział i pracownicy, i studenci, i oczywiście tutaj mieszkańcy Nowego Sącza, okolic. Stąd rzeczywiście jest to cel, którego też, jest to bieg, którego też celem jest łączenie ludzi. Mamy bardzo międzynarodową ekipę w tym roku, również są studenci z Hiszpanii, z Gruzji, z Kazachstanu, z Ukrainy, także naprawdę bardzo międzynarodowa ekipa.
7: Mamy Milenkę i Maciusia, dwoje naszych podopiecznych. Chłopiec przyszedł taką poważną chorobę nowotworową, dziewczynka jest, no taką chorobę genetyczną ma, także 13 raz jesteśmy tutaj.

0: skupię się na może na takim meritum sprawy, bo konkurs nasz jest niezwykle potrzebny i niezwykle korzystny dla naszych dzieci. Przede wszystkim robimy naprawdę świetną pracę, świetną wykonujemy pracę, bo odciągamy dzieci od złego komputera, od złego oczywiście, odciągamy dzieci od złych gier i od tego straconego czasu, który no już się nie da nam jakby odwrócić. Jak obliczyłem, mniej więcej 3 tygodnie potrzeba na to, żeby taką pracę 50/70 stworzyć. 3 tygodnie z rodzicami, z dziećmi, dzieci z dziećmi. To jest czas, kiedy naprawdę się odrywa dzieci od wszystkich najgorszych rzeczy, które dzisiaj w współczesnym świecie istnieją. Rodziców trzeba oderwać, dzieci trzeba oderwać, no a my to robimy. No i robimy to skutecznie. Któryś rok w ogóle z kolei. I chciałbym powiedzieć, że ta praca oprócz tego, że wzbogaca wyobraźnię naszych dzieci, to dodatkowo jest jeszcze wykorzystywana do tego, aby upiększać sale i korytarze szpitala w Nowym Sączu. Już w tym roku trzeci oddział robimy, tam upiększamy naszymi pracami, czyli pracami właśnie konkursowymi. I jest to już 75 prac, które będzie w szpitalu wisiało. Już wisi 50, więc 25 dodatkowo. I teraz no, bardzo bym zachęcał, żeby jak najwięcej osób wzięło udział, zwłaszcza dzieci, w tym naszym konkursie. Chociaż zainteresowanie jest duże, to jeszcze chciałbym, aby było jeszcze większe. Pozyskujemy sponsorów, oczywiście wspaniałych ludzi, którzy wielkim swoim sercem rozumieją tą naszą dzisiejszą współczesną potrzebę i idą nam na rękę, kupują ramy. Także te prace, które zostają ofiarowane szpitalowi, są już oczywiście oprawione, powieszone i szpital ani złotówki za to nie płaci. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału i przekazuję głos dyrektorowi.
1: Szanowni Państwo, Muzeum Lotnictwa Polskiego od samego początku jest zaangażowane w cały ten projekt, bardzo ciekawy, interesujący, ponieważ lotnictwo inspiruje i to, co powiedział przed chwilą pan Staszek, to nie jest, że tak powiem, pozbawione jakiejś takiej głębszej idei, bo lotnictwo właśnie ma tych uczestników konkursu plastycznego inspirować do tej pracy. Czyli to, co jest tematem każdej edycji, w tym roku mamy temat na skrzydłach bajkowej przygody, ale cały czas jest to temat związany z lotnictwem. I też jako instytucja kultury Muzeum Lotnictwa Polskiego, która bezpośrednio zajmuje się historią lotnictwa, współpracujemy z instytucją kultury MCK Sokół w Nowym Sączu, a jak wiemy, Sokół to też jest, że tak powiem, ptak, czyli bezpośredni związek z lotnictwem ma. Więc to nie jest też przypadkiem według mnie, że razem tutaj jesteśmy i ten konkurs organizujemy. Zresztą ten lot Sokoli zawsze był taki inspirujący i cały czas jest on żywy. Też bym dodał jeszcze, bo nie ma dzisiaj na konferencji przedstawicieli Aeroklubu Podhalańskiego, ale ten rok jest też rokiem wyjątkowym dla Aeroklubu, ponieważ Aeroklub obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Więc myślę, że sam konkurs jak najbardziej wpisuje się w historię lotnictwa na ziemi sądeckiej. I to też jest ważny przyczynek do tego, żeby ten konkurs organizować właśnie w Nowym Sączu, przypominając też o naszym

0: tradycji historii lotniczej Nowego Sącza. A przechodząc do takich bardziej praktycznych informacji, uruchamiamy konkurs, nabór prac do 30 września, następnie ocena prac odbędzie się w październiku i wyniki do 10 listopada i uroczysta gala w listopadzie. Także harmonogram jest jak zwykle taki dość zmuszający do mobilizacji, żeby jednak nie odkładać na później, tylko zabrać się już za pracę, ponieważ jury też musi później dokonać oceny, wybrać najciekawsze, najlepsze prace. Co więcej jeszcze mogę tutaj Państwu powiedzieć? W zasadzie to ważnym też elementem jest to, że uczestnicy tego konkursu, w zasadzie laureaci, będą mogli wystawić swoje prace również w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, czyli instytucji, która jest instytucją wiodącą, jak chodzi o historię polskiego lotnictwa, czy gromadzenie zbiorów związanych z lotnictwem. I to jest też pewnego rodzaju takie wyróżnienie dla uczestników, że mogą u nas w instytucji swoje prace zaprezentować. Na dalszą częścią jak gdyby tych prac, czy dalszą drogą tych prac, to jest to, że one trafiają gdzieś dalej, a w tym przypadku do szpitala w Nowym Sączu, gdzie dzięki dobrej współpracy z władzami szpitala te prace są pokazywane, prezentowane w różnych miejscach, czy to na salach, gdzie leżą pacjenci, czy na korytarzach. Także to też jest dla nas duży sukces, jak chodzi o organizację tego konkursu.
1: Jest oczywiście pytanie, kto może brać udział w takim konkursie? Otóż każdy. Uczestnicy powinni mieć od roku do 100 lat życia, a jeśli ktoś ma więcej, też może. To jest ta górna granica, jest bardzo umowna. Konkurs jest adresowany głównie do rodzin, bowiem chcielibyśmy, by malowanie odbywało się rodzinami. No i każda rodzina może przy

0: zawodowe uczniowskie. Dla osób z niepełnosprawnościami stworzyliśmy osobną kategorię oceniania, także będzie to druga kategoria osobna w tymże konkursie. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Sokoła, na stronie internetowej również Muzeum Lotnictwa i niebawem też na stronie Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Powiem tak, założenia techniczne prac są takie. Format B2, forma płaska. Techniką dowolną można malować, rysować. Można wykorzystać różne materiały plastyczne. A co ma być na tym? A to fantazja już uczestników musi podpowiedzieć, bo dlatego właśnie odwołujemy się do bajkowej rzeczywistości, żeby młodzi ludzie czy w grupach rodzinnych mogli dać się ponieść fantazji. Bo to jest jedno z założeń tego konkursu. Rozwijamy fantazję, rozwijamy wyobraźnię. W ten sposób rozwijamy młodego człowieka. Bo jak młody człowiek rozwija swoją fantazję w dzieciństwie, każdy z nas, jak marzył, rozmyślał o czymś, próbował malować te światy nierzeczywiste, no to potem inaczej patrzy na rzeczywistość, odchodzi od tych ekraników, tylko jeszcze coś innego go ciekawi, to jest bardzo ważne.
1: Szczegóły konkursu są na mckasokół.pl. Do Nowego Sącza wrócili z brązowym medalem. Taki sukces na ogólnopolskim przeglądzie muszter klas wojskowych wywalczyli uczniowie zespołu szkół numer 2.
2: Biorąc pod uwagę, tak rozmawialiśmy przed przeglądem, że to są mistrzostwa Polski. Tutaj jest 16 najmocniejszych drużyn z każdego województwa. Ten poziom musztry zdecydowanie co roku jest coraz wyższy i rośnie. Drużyny się podpatrują i prześcigają w coraz to nowszych rozwiązaniach, ale tych rozwiązań też już nie ma za dużo, więc bardzo często elementy się powtarzają i podkłady muzyczne się powtarzają. Natomiast no oczywiście pierwszego dnia nie obyło się bez kontrowersji związanych z ocenianiem i z sędziowaniem, ponieważ no tutaj no nasza drużyna wylosowała numer 3 startowy i to też nie jest bez znaczenia, czy się startuje jako 3 drużyna, czy jako na przykład 14. Bo jury z samego początku dość dziwnie czasami potrafi podejść do oceniania i tak tutaj było zresztą, bo drużyna numer 2, która startowała zaraz przed nami, uzyskała 1 punkt mniej, w tym roku to były takie małe punkciki, więc tych punktów można było dostać powiedzmy 400. No i dostali o 1 punkt mniej od nas, a ilość pomyłek, ilość w ogóle jakość tych dwóch występów, no to każdy widział jaka była. Więc tutaj no mieliśmy sporo uwag do tego, natomiast no ja nie mam jako opiekun wglądu do kartki, którą dostaje kapitan drużyny, więc tak naprawdę o tym co tam jest wie kapitan drużyny i jury. Ja jako opiekun niestety nie wiem, więc powiedzmy wychwyciłem jeden nasz mały błąd, ale drużyna, która zajmowała po pierwszym dniu pierwsze miejsce, miała taki sam. No więc było dużo kontrowersji i dużo różnych uwag, zresztą nie tylko z naszej strony była drużyna, która dostała tam 370 punktów, nagle z tych 370 zrobili im o kilkadziesiąt mniej, no więc była tam cały szereg był różnych takich perturbacji pierwszego dnia. No i po pierwszym dniu trzeba powiedzieć jasno, zajmowaliśmy 8 miejsce i był to dla nas dramat i rozgoryczenie, no bo tak daleko to jeszcze nigdy nie byliśmy po pierwszym dniu. No i przypuściliśmy szturm drugiego dnia w programie dowolnym, tutaj wiadomo było, że albo robimy na maksa bez żadnych pomyłek, no albo będzie po prostu ciężko. No i faktycznie ten szturm przyszedł w taki sposób, jaki zaplanowaliśmy. Młodzież zrobiła naprawdę pokaz dowolny, rewelacyjnie. No i wskoczyliśmy z tego 8 na miejsce 3. No a tak jeszcze na osłodę, no to mamy najlepszego dowódcę drużyny w Polsce, jeżeli chodzi o prowadzącego. Tutaj został wyłoniony nasz Nikodem Szot, więc można powiedzieć, że takie dwie nagrody wzięliśmy. No trzecie miejsce, taki plan minimum, powiedzmy, który został osiągnięty, ale biorąc pod uwagę, mówię, ten cały pierwszy dzień, no to uważam, że to jest bardzo duży sukces młodzieży, bo przede wszystkim głowa wytrzymała i tutaj nie, ta presja ich nie zjadła. Także muszę powiedzieć, że dwie drużyny, które były przed nami, oglądałem też bardzo uważnie te ich programy dowolne. No lepsi nie byli, ale więcej punktów uzyskali, więc no takie są wyniki. Akurat no to była sytuacja taka, że startowaliśmy obok siebie, my i drużyna numer 2, więc widać było tą przepaść między nami, a w punktacji to był tylko jeden mały punkcik różnicy na ich niekorzyść w stosunku do nas. Ostatecznie ta drużyna zajęła miejsce 13. My wskoczyliśmy na miejsce

0: trzecie, drugiego dnia. No więc to też już pokazało, co tam się wydarzyło dnia pierwszego, że jakieś nieporozumienie w tym ocenianiu poszło naprawdę duże, a oglądając program obowiązkowy w naszym wykonaniu, wszyscy mówili, że drużyna po prostu wyglądała jak jeden organizm, wykonywała wszystko równo, bo tak faktycznie było, mamy to nagrane. Zresztą analizowaliśmy oczywiście filmy i wszystkie inne elementy, bo no my tym żyjemy dość mocno, więc nie przechodzimy do porządku dziennego nad pewnymi kwestiami, no chyba, że widzimy, że zrobiliśmy błędy, no to wtedy jest jasne, że mamy błędy i tutaj nie mamy żadnych pretensji do nikogo, ale no ten pierwszy dzień ułożył sprawę no zupełnie nie po naszej myśli i myślę, że spokojnie pierwsze, drugie miejsce byłoby w zasięgu, gdybyśmy uzyskali tyle punktów, ile te pierwsze drużyny, dwie, które po pierwszym dniu były na prowadzeniu, bo były ex aequo i my tutaj byliśmy tą drużyną, która też powinna tam zdecydowanie się znaleźć.
1: Mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Magazyn lokalny.

0: zanieczyszczenia wiszą nad miastem. Światowa Organizacja Zdrowia kilka lat temu uznała Nowy Sącz za jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej.
1: A jak duże jest samo miasto?
0: Powierzchnia

0: 1964 roku. Łączy neorenesans z neobarokiem i do dziś jest siedzibą władz miasta oraz symbolicznym sercem Nowego Sącza.
1: A tuż obok, po jednej stronie rynku, stoi Bazylika Świętej Małgorzaty. To chyba najważniejszy kościół w mieście?
0: Tak, gotycka świątynia z XIV wieku z późniejszymi wieżami przy fasadzie.

0: setki osób. W XX wieku doszły jeszcze zniszczenia wojenne.
1: Mimo to wciąż jest co oglądać. Zamek Królewski, mury obronne, dom gotycki.
0: Zamek wzniósł Kazimierz Wielki w XIV wieku. Później przebudowano go w stylu renesansowym. Dzisiaj to ruiny z fragmentem fortyfikacji, a u podnóża jest zegar kwiatowy o średnicy około 5 metrów. Współczesny akcent w historycznym otoczeniu.

0: polska, ruska, ukraińska, bizantyjska, austriacka. W Nowym Sączu pokojowo mieszały się wpływy, języki, religie, co widać choćby w mapie świątyń. Kościoły rzymskokatolickie, dawny klasztor franciszkanów, zbór ewangelicki, cerkiew grekokatolicka, synagoga, hasycka bożnica.
1: I do tego jeszcze postać księżnej Kingi, która łączy Węgry, Polskę i Europę Środkową.
0: Księżna Kinga, późniejsza święta.

0: Żydowski.
1: W Biegonicach rozstrzelano m.in. malarza Bolesława Barbackiego i wielu zakładników. Na cmentarzu żydowskim zabito około 2000 osób różnych narodowości, a w okolicznych miejscowościach

0: warto dojechać nie tylko samochodem.
1: Nowy Sącz jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Krzyżują się tu trzy drogi krajowe, a przez miasto biegną dwie istotne linie kolejowe. Starnowa

0: meczu, a później działali w skali kraju czy Europy. Z legionistów, żołnierzy Legionów Piłsudskiego, działaczy Solidarności. To wszystko tworzy opowieść o mieście jako żywej wspólnocie.
1: I wreszcie?
0: Z codzienności.

0: właśnie tak. W jednym mieście spotykają się rzeka Dunajec, rzeka Kamienica, Beskid Sądecki, pamięć o wielokulturowej przeszłości i ambicje współczesnej Europy. To jest esencja Nowego Sącza.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać już mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę, historię i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
3: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który można powiedzieć od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej

górze 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa leśnego mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza. A w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby no, dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty

obszarze, żeby no, dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty

0: kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
1: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
2: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
1: Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego.
3: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
4: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
5: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
6: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
7: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
8: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
9: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce nazywa się, znajduje się na Miejskiej Górze. Będzie remont hali sportowej w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. Wymieniony będzie m.in. parkiet. Prace zaplanowano na wakacje.
10: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych.

0: Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
0: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
0: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: To nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
0: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: Bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać i poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
0: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
0: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
0: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
2: Mówił Wojciech Luberecki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Fundacja Renovo podsumowała Renovo Fest. Impreza odbyła się w drugiej połowie maja. Podczas festiwalu zbierane były pieniądze na budowę domów dla dwóch potrzebujących rodzin. O akcji opowiedzieli mi Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
3: Witamy serdecznie.
4: Witamy serdecznie.
2: No to powiedzcie, ile kasy udało się zebrać, bo pewnie wszyscy na to czekamy, wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy zastanawiamy się i pewnie odbieraliście w ostatnich tygodniach mnóstwo telefonów.
4: Tak, dokładnie. Wyraziliśmy mnóstwo telefonów, wszyscy są ciekawi i bardzo dobrze, bo publiczność nam dopisała, ludzie nam dopisali, oczywiście pogoda nam dopisała. Renovo Fest również się udało, bez żadnych incydentów. Przebiegło super. Kwotę, którą udało się nam zebrać, jest to kwota 252 tysiące 06 zł i 52 grosze oraz 26 euro. Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże w tych dwóch projektach, które niebawem pewnie też się tutaj spotkamy i zapowiemy, kiedy zaczynamy budowę.
2: Spodziewaliście się takiej kwoty?
4: Czy się spodziewaliśmy? Nie wiem, szczerze powiem. No nie spodziewaliśmy się. Powiem szczerze, że dla nas to jest też bardzo dużo, to nam bardzo dużo pomoże, bo projekty, które mamy zrobić, no wymagają mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ale każdy projekt zaczynaliśmy od zera, więc my jesteśmy na wszystko przygotowani, więc bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo, bardzo pracę ułatwi. Mhm.
2: Dawid, przypomnijmy, na co pieniądze pójdą, bo cel, jak wiemy, był szczytny.
3: Tak, cel jak zawsze w naszych działaniach fundacyjnych jest to cel związany z pomocą rodzinom i tym razem mamy dwie rodziny, które są naszymi beneficjentami. Pod opieką mamy panią, która prowadzi dom pieczy zastępczej, opiekuje się czwórką dzieci z różnymi problemami, z zespołami faz. To są maluszki od 2 do 5 lat na tę chwilę oraz ma swoją dwójkę dzieci już prawie dorosłych. W tej chwili mieszka w wynajętej połowie domu tutaj na terenie Nowego Sącza, natomiast kilka lat temu rozpoczęła budowę w miejscowości Czeczewina, więc tam zostały postawione mury i będziemy ten dom kończyć i wyposażać tak, żeby mogli się wprowadzić.

0: wprowadzać. Natomiast drugą panią, którą mamy, ona mieszka w gminie Gródek w chwili obecnej i ma dwóch synów no, z poważnym niepełnosprawnością, są autystykami takimi bardzo mocnymi. No i pani została sama, ponieważ mąż zaraz po narodzinach dzieci zginął w wypadku samochodowym. No i tak się rozpoczęła jej tułaczka, więc my tam też postawimy im domek.
1: Czyli będziecie stawiać tak naprawdę dwa domy. Ile pieniędzy potrzeba, liczyliście?
2: No my przeliczyliśmy na chwilę obecną, że tak na piechotę licząc około 1,5 miliona. Ale zbiórki dalej będą trwały, więc my się nie zajmujemy tym, że zebraliśmy mniej. Czy zbierzemy, czy nie zbierzemy, budowy będziemy prowadzić cały czas. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nasza fundacja zawsze borykała się z funduszami, ponieważ my się na tym nigdy nie skupialiśmy. My skupiamy się zawsze na tym, żeby tym ludziom pomóc. To jest najważniejsze i angażujemy mnóstwo firm, mnóstwo ludzi, którzy wspierają nasze projekty i myślę, że teraz po tym Renovo Fest jest niesamowity odzew. Firmy się odzywają i mówię tutaj z tego miejsca, chciałem podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w Renovo Fest. Przede wszystkim panu Andrzejowi Wiśniowskiemu za udostępnienie nam placu, udostępnienie całego terenu, prądu. Panu wójtowi gminy Chełmiec, który też również się zaangażował. Ci dwaj panowie nam nie odmówili pomocy, bez nich ta impreza by się nie odbyła. No niestety to był największy wkład ich w tą imprezę i też mówię, no wszystkim dziękujemy tutaj, no mógłbym wymieniać do jutra te firmy, jest tak mnóstwo firm, które nam zaufało i z całego serca wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też jakby te pytania gdzieś tam u was się, do was się pojawiały. Czy ta kwota, te 250 tysięcy, które zebraliście, to są pieniądze, które stricte pójdą na budowę tych domów i nie będą one przeznaczone na jakieś tam opłaty jeszcze związane z organizacją tego festiwalu?
0: Bez dwóch zdań, tak. To my jakby podjęliśmy takie założenie z Łukaszem, że po prostu kwotę, którą zbieramy podczas wydarzenia i też troszkę przed wydarzeniem, bo tam były wcześniej jakieś licytacje uruchomione i tak dalej, loteria fantowa, no dużo tych aktywności było związanych z imprezą i te wszystkie fundusze poświęcamy na budowę domów, natomiast imprezę nam udało się, no można powiedzieć, blisko w 100% zorganizować z funduszy naszych partnerów, naszych sponsorów, naszych wystawców, ludzi, którzy tam wrzucali mniejsze lub większe swój wkład, chcąc się wystawić, pokazać, zaprezentować swoją firmę, czy skorzystać nawet z kolacji na Dinner in the Sky. To są wszystko firmy, tych firm było ponad 70 i to są ludzie, którzy tak naprawdę zasponsorowali tą całą imprezę, natomiast fundusze, które zebraliśmy, to są takie fundusze, których tak naprawdę chyba z Łukaszem nigdy nie mieliśmy w fundacji, bo zawsze zaczynając projekty to było 2 złote na koncie, albo w ogóle nie było, albo podchodziliśmy do projektów, które też jakby realizowaliśmy duże i nie mieliśmy tego budżetu na start, tak? Więc tutaj na pewno nam to pozwoli wystartować szybko i mocno, tak? A tak naprawdę no to 90% pomocy, które nasza fundacja otrzymuje od firm i różnych ludzi dobrego serca, to jest jednak pomoc barterowa. To jest materiał budowlany, to jest praca rąk ludzkich, więc tak czy inaczej my mamy te fundusze, które nam pozwolą pewne etapy popchnąć, natomiast my zachęcamy cały czas do tego, żeby naszą fundację wspierać, zgłaszać, jeżeli ktoś ma moce przerobowe, powiedzieć, zadzwonić, słuchajcie, mam, nie wiem, koparkę, mam paletę pustaków i tak dalej, bo to jakby standardowa nasza procedura, gdzie my zbieramy te fundusze cały czas i my też będziemy odpalać jeszcze zrzutki, które nam pozwolą jakby tym rodzinom dalej pomóc.
1: Dobra, ale powiedzcie mi jeszcze co dalej, bo mamy pieniądze zebrane, gdzieś tam jest mowa o projekcie, jeden dom już jest rozpoczęty i co teraz będzie się działo?
2: Teraz przystępujemy do analizy materiału, które potrzebujemy i do budowy.
1: Jak długo będzie ta analiza trwała i kiedy ruszy budowa?
2: No będzie bardzo krótko trwała, bo my już mniej więcej wiemy co potrzebujemy, ale jesteśmy na przyszły tydzień umówieni z wykonawcami i jedziemy na taką wizję lokalną, co musimy na chwilę obecną szybko zgromadzić, żeby pchnąć pewne roboty do przodu. No i myślę, że początkiem lipca, może w połowie lipca, zaczniemy pełną parą, po prostu więc będziemy ten cały czas nagłaśniać, żeby pokazywać to, co obiecaliśmy, że to idzie jednak do przodu

0: musieli żebrać, tylko po prostu są pieniążki na koncie.
1: Prosić.
0: Idziemy... Tak, no prosić, no zgadza się, no ale my to uważamy, to jest takie dla nas, no takie trochę żebranie, nie, no bo my cały czas prosimy, nie, i cały czas tą rękę wyciągamy w imieniu rodzin, które potrzebują tej pomocy, my jesteśmy ich przedstawicielami i my decydujemy, jakie materiały potrzeba i my to wszystko kolekcjonujemy, żeby coś po drodze nie przepadło, a było wbudowane właśnie w te fundamenty i w ten dom, który potrzebują te rodziny, nie?
1: Teraz zadam pytanie, którego nie lubicie, bo już mi to kiedyś powiedzieliście, że nie pytaj nas o to, nie pytaj nas o to. Ile potrwa budowa? Ile sobie dajecie czasu? Tak plus minus.
2: Słuchaj.
1: Przepraszam, budowy.
2: Budowy. No generalnie patrząc na realia naszych ostatnich poczynań, to średnio jedna budowa trwała około 2,5 do 3 lat. No tutaj dzięki temu wydarzeniu, którym jakby rozpoczęliśmy tak naprawdę, bo Renovo Fest to było takie preludium do tych dwóch projektów. Odbiło się ono szerokim bardzo echem, bo ponad 1 000 000 wyświetleń mieliśmy na platformach społecznościowych i gro partnerów, którzy też pewnie pierwszy raz o nas usłyszeli. Mamy nadzieję, że to potrwa zdecydowanie krócej niż 5 lat. Nie, no śmieję się, mam nadzieję, że to skrócimy do takiego bardzo, bardzo minimalnego czasu.
1: Ale nie, konkretnie nie mogę tego, chcecie
2: nie
1: powiedzieć.
2: Nie mogę tego jakby określić, bo to jest zawsze tak, że my byśmy chcieli to zrobić w roku. Chcielibyśmy to zrobić w pół roku, żeby jak największej ilości pomóc. No ale tak naprawdę my jesteśmy skazani tutaj na... skazani. Nasz sukces może determinuje współpraca z ludźmi i współpraca z mediami i współpraca ze sponsorami i każda złotówka wpłacona na nasze konto powoduje to, że my to robimy szybciej, tak? My nie jesteśmy w stanie popchnąć sznurka, natomiast możemy ten projekt pociągnąć do przodu.
1: Łukasz jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
0: Ja chciałem tutaj właśnie dodać, bo tutaj padła odpowiedź, że mamy mnóstwo wyświetleń właśnie na Facebooku i tak właśnie jest, ale zaraz mogą się pojawić pytania, a dlaczego tak mało zebraliście? Nie wiem dlaczego, być może ludzie po prostu nas jeszcze mało rozpoznają w całej Polsce, ale dzięki temu Renovo Fest i dzięki temu, co będziemy robić, że nagłośniliśmy w ogóle tą sprawę, co chcemy robić, myślę, że w przyszłym roku, jak Bozia da i będzie możliwość zorganizowania takiej jeszcze potężnej imprezy, myślę, że po prostu te zbiórki będą większe. No też dla niektórych jesteśmy świeżą fundacją, ludzie w ogóle o nas nie słyszeli, też mieliśmy poblokowane trochę zasięgi, ale naprawdę staraliśmy się, co mogliśmy, to robiliśmy, żeby jednak w tą Polskę iść i pokazać tym ludziom, że taka fundacja tutaj jest na terenie Małopolski, w cudownym mieście Nowy Sącz i mam nadzieję, że to też nam otworzy drogę do wielu firm, których jeszcze nie mamy, które nas obserwują i ciężko było nam zaufać na takie wydarzenie, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej po prostu i też myślę, że pogoda też nam dopisze i miejsce też gdzieś znajdziemy, gdzie taką imprezę będzie można zrobić, bo...
1: Czyli planujecie kontynuację.
0: Planujemy, ale to jest wszystko jeszcze w powietrzu, patyki malowane, więc mam nadzieję, że na pewno ludzi poinformujemy i myślę, że może to będzie nawet cykliczna impreza. Kto wie? Daj Panie Boże, żeby tak było.
1: My trzymamy kciuki za tę działalność i za to, żeby ta budowa, te budowy dwie szybko poszły. Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo byli naszymi gośćmi. Dzięki panowie, no i do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przed nami Sądeckie Dni Literatury. Będzie to okazja do spotkania z autorami książek, wysłuchania koncertów i wzięcia udziału w różnych grach. O programie opowiedział nam Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Drodzy państwo, Sądeckie Dni Literatury już bardzo mocno wpisały się w pejzaż i program kulturalny naszego pięknego miasta. Sądeckie Dni Literatury. Co też to jest? Proszę Państwa, to już w tym roku jest 7. odsłona. Za każdym razem Sądeckie Dni Literatury oscylują wokół literatury. W tym roku idziemy na żywioł. Zupełnie nie podejmujemy tematu żadnego gatunku literackiego. Po prostu robimy 2 dni święta literackiego promującego czytelnictwo, kulturę w naszym pięknym mieście. I to też ma na celu. Przez 6 lat otrzymywaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Kultury. No w tym roku nam się to nie udało otrzymać. Kiedy dostawaliśmy to dofinansowanie, te uroczystości Sądeckich Dni Literatury

0: trwały znacznie dłużej. Oczywiście były te dwa dni głównych obchodów, a w tym roku skupiamy się tylko na dwóch dniach i mam nadzieję, że przygotowaliśmy program dla sądeczan, tych najmniejszych, jak i tych największych. Wspaniały program, taki, że mam nadzieję, że po tych dwóch dniach będziecie Państwo usatysfakcjonowani.
1: W takim razie, co czeka na nas przez te dwa dni?
0: Drodzy Państwo, 12 i 13 czerwca, bardzo serdecznie zapraszam Państwa 12 i 13 czerwca do parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej przy ruinach Nowosądeckiego Zamku. Rozpoczynamy 12 czerwca, to jest piątek, o godzinie 9, baśniowym stand-upem. Baśniowy stand-up będzie dynamiczną, interaktywną i angażującą dzieci do wspólnej zabawy, rozmową oraz tworzeniem porywających historii. Nie zabraknie oczywiście uśmiechu, radości, jak to w stand-upie. Wiadomo, wszystkie dzieci będą bardzo mocno zaangażowane w to wydarzenie. Kto też naszym gościem jest? Oczywiście jest to pan Mateusz Gadający Świstak. Jest to sprawdzony animator kultury. Gadający Świstak, charakterystyczny dla siebie sposób, połączy ruch, improwizację,

0: obowiązują zapisy. Bardzo proszę na adres mailowy promocja@sbp.nowysacz.pl zgłaszać grupy zorganizowane na to wydarzenie, ewentualnie pod numerem telefonu 18 443 87 52 wewnętrzny 29. Bardzo serdecznie zapraszam i tym wspaniałym stand-upem zapraszamy naszych najmłodszych czytelników w piątek. A o godzinie 11 robimy sobie krótką przerwę i o godzinie 11 zapraszamy młodzież, starszych czytelników, mieszkańców wszystkich naszego pięknego miasta i nie tylko, bo gości również, na wspaniałe spotkanie z wyrazistym współczesnym polskim pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej Nike oraz autorem cenionych powieści, opowiadań, scenariuszy filmowych i można by tak jeszcze bardzo długo mówić. Książki pana Wojciecha Kuczoka, bo to z nim będzie to spotkanie, cieszą się wielką popularnością i są rozchwytywane także na półce w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w oddziale dla dzieci i młodzieży i na 7 filiach na terenie miasta nie leżą na półce. To mogę Państwu zagwarantować. Spotkanie to będzie oczywiście okazją do zadawania pytań, do bezpośredniego kontaktu z autorem, jak to bywa przy takich spotkaniach autorskich. Oczywiście nie zabraknie też refleksji o współczesnym człowieku, emocjach, doświadczeniach, które stają się punktem wyjścia do tworzenia właśnie przez pana Wojciecha Kuczoka tych wspaniałych powieści. I bardzo serdecznie już Państwa zapraszam 12 czerwca o godzinie 11 również w parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej. Kolejne wydarzenie będzie o godzinie 13. Spotkamy się z pisarką, publicystką, działaczką społeczną i promotorką literatury. Autorka jest bardzo ceniona. Pisze powieści, reportaże, felietony, opowie o swojej twórczości, oczywiście o inspiracjach i o swoich bohaterach, którzy czasami są bardzo trudnymi bohaterami, ale bardzo istotnymi w swoich powieściach. Tak jak przy wcześniejszym spotkaniu z panem Wojciechem Kuczokiem, spotkanie to o godzinie 13, na którym będzie pani Sylwia Hutnik, przyjedzie do nas również do Nowego Sącza, żeby się z Państwem spotkać. Też będzie odpowiadać na pytania, ale również będzie można zakupić książkę jednego, jak i drugiego autora i poprosić o autograf. To jest największa gratka dla wszystkich uczestników tego wspaniałego wydarzenia. Drodzy Państwo, powiem, że zaklinamy pogodę jak co roku, ale gdyby ewentualnie padało, to te trzy spotkania, czyli ten stand-up i dwa te spotkania autorskie, odbędą się w Sądeckiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Natomiast wieczorem o godzinie 18 wspaniała gratka dla wszystkich miłośników błyskotliwego humoru, wspaniałego języka, anegdot, refleksji. Drodzy Państwo, po raz kolejny do Sądeckiej Biblioteki Publicznej Nowego Sącza przyjeżdża pan profesor Jerzy Bralczyk, ale tym razem nie przyjeżdża sam, a w towarzystwie pana Michała Ogórka. Jest to jeżeli ktoś widział spotkanie tych dwóch panów, gwarantuje wspaniałą zabawę, ale nie tylko zabawę. Ci panowie znani są ze swojego niepowtarzalnego stylu. Spojrzą na współczesny świat przez pryzmat słów, obyczajów, codziennych doświadczeń, pokazując, jak język odzwierciedla nasze emocje, relacje i społeczne przemiany. Tematem tego wydarzenia jest rozmowa o języku, kulturze i współczesności. Drodzy Państwo, o godzinie 18.00, 12 czerwca w parku imieniem Ireny Styczyńskiej zapraszam na to wyjątkowe spotkanie. Gośćmi są pan profesor Jerzy Bralczyk oraz pan Michał Ogórek. Jeżeli ta pogoda nie dopisałaby na to spotkanie odbędzie się w sali reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. Dlatego też proszę śledzić naszą stronę biblioteczną i tam będą wszystkie informacje na bieżąco Państwu podawane.
1: To był piątek, a jak mówiliśmy, Sądeckie Dni Literatury trwają w tym roku 2 dni. Co przygotowaliście na sobotę?
0: W sobotę oczywiście 13 czerwca rozpoczynamy o godzinie 14, również dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w literacko-teatralnej zabawie. I to będzie wielkie show, będzie wspaniała scenografia, będzie coś dla ciała, dla ducha, dla rozrywki, bowiem

0: naszym gościem, drodzy Państwo, moi najmłodsi czytelnicy, będzie naszym gościem pan poeta. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas tego wyjątkowego spotkania z bohaterami jego książek, bo jak wiecie, pan poeta jest autorem wielu, wielu książek właśnie dla Was, w większości wierszowanych, ale są one, te książki dla dzieci są pełne uśmiechu, przygód, podróż i właśnie pan poeta zabierze Was w to wyjątkowe spotkanie. Przypomnę, 13 czerwca o godzinie 14 w parku imieniem Ireny Styczyńskiej przy ruinach zamku. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie to dynamiczna forma spotkania i sprawi ona, że każde dziecko poczuje się częścią niezwykłej opowieści i przeżyje literacką przygodę z wszystkimi zmysłami. Bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy. I na zakończenie drugiego dnia Sądeckich Dni, siódmych Sądeckich Dni Literatury, będzie, drodzy Państwo, wspaniały koncert zespołu Plato. Tytuł koncertu: Projekt Grechuta. Kto z Państwa nie zna takich utworów jak Dni, których nie znamy, Wiosna, ach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia? Wspaniali artyści zaprezentują właśnie te wspaniałe utwory. Zespół Plato zdobył uznanie publiczności właśnie bestsellerowym albumem zatytułowanym Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Od lat grupa zachwyca koncertami w całej Polsce, tworząc niepowtarzalny klimat i budując wyjątkowy kontakt z publicznością. A na to też bardzo liczymy i mam nadzieję, że Państwo dopiszecie i te sądeckie, siódme Sądeckie Dni Literatury będą długo, długo jeszcze w naszych myślach i wspomnieniach.
1: Sądeckie Dni Literatury już w piątek i w sobotę. Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Będą to budynki, w których znajdzie się blisko 100 mieszkań.
2: Ostatni nabór do tych bloków, które już kończymy w tej chwili budować, pokazał, że zainteresowanie jak najbardziej jest, zwłaszcza w tym momencie, gdy już potencjalni mieszkańcy widzą stojące bloki i konstatują to ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. To już od dawna planowaliśmy, już uzyskaliśmy także już takie wstępne finansowanie, już ponieważ to jest cały montaż finansowy przy realizacji takiej inwestycji. Więc tutaj jakby zapewnienie realizacji mamy i w tej chwili realizujemy razem ze spółką SIM Małopolska kolejne kroki w celu wybudowania dwóch kolejnych bloków na sąsiednich działkach, czyli sąsiadujących z tymi dwoma, które już są na ukończeniu. Będzie tam tym razem 92 mieszkania, troszkę większe będą to mieszkania, ponieważ też analizując popyt, zainteresowanie, zauważyliśmy, że potencjalni lokatorzy jednak bardziej chcą, oczekują mieszkań większych, więc tutaj będzie więcej mieszkań trzypokojowych, dlatego też trochę będzie ich mniej, ale dzięki temu będą bardziej komfortowe, standard bardzo podobny jak te, które dotychczas w tej chwili kończymy budować. Spodziewamy się, że podpisana umowa na zaprojektowanie zadaniem architektów jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. 9 miesięcy mają na zrealizowanie tego zadania, więc wiosną przyszłego roku możemy spodziewać się przetargu na budowę tych bloków. No i w przeciągu kolejnych 2 lat powinny one zostać przekazane użytkownikom. No, robimy wszystko, żeby było to zrealizowane podczas tegorocznych wakacji, czyli lipiec, sierpień, żeby to był czas, kiedy mieszkańcy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Bardziej skłaniamy się, żeby to był lipiec.
3: Pana zdaniem to jest dobre partnerstwo, dobry układ, jeżeli chodzi o taką formę budowy mieszkań?
2: Bardzo dobry, dlatego że on w dosyć niewielkim stopniu angażuje finanse gminy, które wiadomo, że tych potrzeb różnych jest, natomiast jednocześnie daje gminie taką możliwość takiego kreowania polityki mieszkaniowej na swoim terenie. Mówimy tutaj o mieszkaniach, które są dostępne na atrakcyjnych, przeatrakcyjnych czynszach. Ten czynsz, bo to już wiemy, będzie wynosił około 22 zł za metr kwadratowy, ale mieszkańcy będą również, szczególnie ci, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej, starać się o tak zwane dopłaty do czynszu, bo również w takim programie jako gmina wystartujemy i z rządowych dotacji takie dotacje, z rządowych dotacji taki program uruchomimy, więc to są naprawdę takie sposób, gdzie wielu mieszkańców może sobie swój problem mieszkaniowy rozwiązać. Jest to szansa na nowych mieszkańców w naszej gminie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest bardzo istotne, również jest to istotne w kontekście

program uruchomimy. Więc to są naprawdę takie sposób, gdzie wielu mieszkańców może sobie swój problem mieszkaniowy rozwiązać. Jest to szansa na nowych mieszkańców w naszej gminie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest bardzo istotne. Również jest to istotne w kontekście rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej, gdzie wiemy, że tych rąk do pracy już powoli zaczyna brakować, a apetyty przedsiębiorców, inwestorów są dosyć

0: 3 lata. Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarte w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, doktor Monika Migosińska.
2: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kryokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
3: Marcin Maciejczyk.
4: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu. Zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że

0: Czy to jest tylko krok dalej? Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej, okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. Dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. I jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba ostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnych. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Także dziękuję bardzo.
1: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio

0: praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycy, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mroczkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, biegający się o awans do finału akademickich mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do akademickich mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
1: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości powiedzmy 2-2,5 tysiąca metrów, czyli dokładnie takie jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości, więc dokładnie poczułem Państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom, zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspomniałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. i w tych wybranych pokojach, bo ta hipoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularne, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy dwa skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które no, dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie te wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, no oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast no wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, no pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast no nie są to popularne miejsca.
2: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna, natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, a później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 zł.
1: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że no, manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, ukrwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspomniałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego no, przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Poprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyjny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach

0: chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest już wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak w każdych takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie, stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
1: Mówił profesor Marcin Maciejczyk z ANS. W centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa, a chodzi o sukces Mai Chwalińskiej. Tak było po pierwszych wygranych Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
2: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i tym bardziej, że teraz jest na pewno łatwiej dostępnym sportem niż kiedyś, to jednak widać, że coraz więcej dzieciaków chce spróbować swoich sił w tenisie. Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Jednak to, czy rzeczywiście przełoży się to na większe zainteresowanie, będziemy mogli ocenić, powiedzieć pewnie w okolicach września, kiedy będziemy mieć nabory na nowy sezon.
3: Ale pytają już teraz rodzice, czy na przykład są miejsca, bądź dzieci same, czy młodzież dzwonią, rozpytują?
2: Generalnie mamy dużo dzieciaków, które grają tak jakby z sezonu na sezon i te dzieci rzeczywiście grają regularnie, więc co roku przybywa, bo co roku też tworzy się jakaś nowa grupa. Teraz jakieś pojedyncze osoby rzeczywiście pytają, ale też myślę, że większość wie, że jednak będziemy wchodzić w przerwę wakacyjną i dopiero około września będzie można gdzieś zacząć spróbować swoich sił w tenisie, jeżeli ktoś nie próbował, ale rzeczywiście tego tenisa i chętnych jest więcej, tak jak wspomniałam w ostatnich latach, chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania, a przy okazji jak zaczynają na przykład bardzo małe dzieciaki grać, to jest to też taki czynnik motywacyjny dla rodziców, którzy chcieliby w przyszłości pograć z dziećmi i to sprawia, że ta gra dzieciaków motywuje też rodziców do tego, żeby zaczęli grę, bo każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno. Można zacząć grę w tenisa w wieku 5, 15, 30, 40, 50, jak tylko forma i samopoczucie pozwala.
3: I też są takie grupy dla osób starszych, dla osób dorosłych tutaj u Was?
2: Są. Co roku powstaje jakaś grupa, przynajmniej jedna osób takich dorosłych, które zaczynają od podstaw, czyli totalnie nigdy nie miały rakiety w ręce i próbują po prostu od początku. I powiem, że mamy kilka takich grup, które już grają drugi, trzeci rok systematycznie, więc tu już fajnie widać progres w tym temacie.
3: Co tak naprawdę daje nam tenis, gra w tenisa?
2: Bardzo dużo. Trzeba spróbować, żeby się przekonać, ale na pewno jest to ogólnorozwojowa forma ruchu, więc wiadomo, kondycja, motoryka, jeżeli chodzi o koordynację, to wszystko tutaj sobie szlifujemy grając w tenisa. Pomijam, czy też należy wspomnieć właśnie o aspektach społecznych, czyli zawiązują się więzi pomiędzy ludźmi. Jest to też forma ruchu, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wystarczą dwie osoby, żeby rozegrać fajny mecz i fajny trening, więc to myślę, że dla dzieci też jest właśnie, to jest coś, co u dzieci bardzo mi się podoba, że nie trzeba szukać wielu kolegów, koleżanek, wystarczą dwie osoby i tak naprawdę można bardzo fajnie spędzić czas, dla osób, które lubią się ruszać oczywiście.
3: Myśli Pani, że to może się stać takim naszym sportem narodowym, albo chociaż, no nie wiem, sportem lokalnym, tenis po tych ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej?
2: Mam nadzieję i bardzo chcielibyśmy, bo jest to taka bardzo kulturalna dyscyplina i tak jak wspomniałam, wnosi bardzo dużo fajnych rzeczy, nie tylko kondycyjnie, ale też i takich pod kątem właśnie znajomości. I mam nadzieję, że coraz więcej osób rzeczywiście będzie chciało grać, bo ja osobiście bardzo polecam.
1: Mówiła Mariola Prączek z jednej ze szkół tenisa w Nowym Sączu. Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym turnieju French Open. I na koniec tego magazynu jeszcze jedna wiadomość. Turniej judo po raz kolejny odbędzie się w Bochni. Impreza już w najbliższą sobotę w hali Mosir przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku

0: krajów europejskich. Emocji na pewno nie zabraknie, a walki będzie można oglądać od godziny 10. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym magazynie lokalnym. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami przez ostatnią godzinę i przypominam, że na bieżąco informacje można śledzić na naszej stronie sk.pl. Zachęcam.
1: SK2.

Elegancko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać, jak na niedzielę przystało. Rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

spontan. To dobra rzecz, szczególnie w niedzielę można coś zrobić spontanicznie. Na przykład udać się do Elizy, Walerego, Metodego, Michała, Ryszarda, Feliksa, Lojzego, Konstancji, Rufina, Marcjana, Anastazego albo Elizeusza, bo mają imieniny 14 czerwca dzisiaj w niedzielę. No to siup, idziemy do nich i znajdźcie ich, zapukajcie, dajcie bomboniere, czy co tam macie za pazuchą i bawcie się doskonale.

0: a może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: Jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2. I rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lało.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: I po reklamie.

0: Wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do repertuaru kinowego nowosądeckiego Heliosa, a tu sporo ciekawych propozycji, no i jedna premiera. A w tym tygodniu to film science fiction Dzień Objawienia. Nadal możecie oglądać straszny film oraz horror Obsesja. Nieco młodsi widzowie mogą wybrać się na Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Mamy bilety, możecie po nie pisać na nowysacz@sk.pl. A po weekendzie koncert w Małej Galerii. We wtorek wystąpią tu uczniowie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nowego Sącza. Usłyszycie nie tylko utwory muzyczne, ale też wiersze. Start o 16:00.
0: Punktualnie 10:00 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Myslowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś niecoś z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przedpołudnie. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

0: Ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia i Imię Deszczu w Radiu SK2. Pamiętam, jak dzisiaj wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam, jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że to se ne wrati, a za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 to se wrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: zrobić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
1: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed

0: FM. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: Gdyby muzyka działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak, tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: I po reklamie.
0: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Martyna napisała na Messengerze, że tydzień temu tłukła schab na kotlety, a ja nie pozdrowiłem. No nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy, pozdrawialiśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza. Dziś

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka Siewilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: I po reklamie.

0: Bledka o tańcu w tym utworze i tak gramy na finał tej godziny. Za chwilę 12 na zegarach, rozpoczynamy popołudnie. Być może ktoś z was tańcuje o tej porze. Ja tańcuję bardzo często, jeszcze nawet przed południem, jak jestem w domu, ze swoimi dziećmi, z żoną także. Pamiętajcie, jak tańczycie, patrzymy sobie głęboko w oczy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do Starego Sącza, bo tu powstała nowa atrakcja dla mieszkańców miasta i turystów. To park rekreacyjno-edukacyjny Orbisfera. Można go już odwiedzać, a znajdziecie go na szczycie Miejskiej Góry. Znamy już program tegorocznych Dni Bochni. Święto Miasta odbędzie się od 19 do 21 czerwca. Wystąpią m.in. Tymek oraz Tilaw. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal rusza 4 września. W amfiteatrze wystąpią Ania Karwan, Fil, Mateusz Ziółko i Sibul.
0: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tilaw, będzie Wódka Suflera. Bądźcie z nami.
13: Na

0: padłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce Wygraj.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: I tam, gdzie wygwizdane, to trzeba za Sławka dokończyć. SK2.pl, zakładka konkursy. Jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele innych korzyści. Sama radość dlatego, że pomagamy komuś. To chyba jest najważniejsze. Ja wam pomagam w sposób muzyczny w tym momencie. Budka suflera już teraz.

0: Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to opłaciło.
1: Autopromocja.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Importante.

0: Urszula, w takim już spokojnym rytmie, być może w jakim wracacie z weekendu. Czas powrotów się rozpoczął, na ten czas powrotów zapraszam was na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Ja już oddaję antenę w inne dobre ręce i głos, a was serdecznie pozdrawiam, życząc dalszej części dnia. Dobrego dnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.
8: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej i zostawia niezły po sobie bałagan. Doda i dwóch kubusiów przy okazji. Razem to w SC2 ogarniemy i nie martwcie się o obiad, bo dzisiaj grillujemy przy tym co najlepsze.

0: and Full of Zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na Grill Feście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza wrzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie bierzesz arbuzę i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą, no ale oprócz tego to jest oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion, między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest to takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on lubi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i najedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy Plaża Wilanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem i SK2 jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: Oby się doczekał, gdyby tak mógł pewnie cofnąć czas. A propos właśnie, Łukasz Zagrobelny w SK2 teraz.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok, nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej. SK2. 10 milionów, w Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekendu.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole.

0: Lol, wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agata.me.

0: jaką kiedyś robili muzykę, jakie Szekspir książki pisał. Wanda i jej banda w SC2. I to nie muzyczny dramat, tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Rejduch, witajcie. Dwa dni rowerowych atrakcji, wyścigów, testów sprzętu i rodzinnej atmosfery czekają już w przyszły weekend na Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. 20 i 21 czerwca rusza druga edycja naszej wielkiej zabawy Małopolska Tour. Będzie tam też ekipa Radia SK, Kasia Węsierska i Michał Hanczak i na miejscu zaparkuje nasz eskobus ze strefą relaksu. Bądźcie tam razem z nami. A pod koniec czerwca odbędzie się kolejna edycja Brzesko Festival. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Margaret, a imprezę poprowadzi Kamil Nosel.
11: 14 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Dzień dobry. A na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
0: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w ST2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają, i to już dzisiaj, pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk.

0: Premierowe utwory, goście specjalni, gigantyczne widowisko świetlne i tysiące ludzi zakręcone również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi? Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami Eski 2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Kaw ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę Eski 2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę na sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie Eski 2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym strzelający karniaki kap z Eską 2.

0: To się stanęło. Carla Fernandez w SC2, ale niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. Po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 27 czerwca w zakliczenie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i Potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów, Sądecka 9 oraz w

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2. Już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo

0: 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem. Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
6: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
5: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
7: Leksi, jak emocje po meczu?
8: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
7: Jak to jest grać z taką ekipą?
9: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
5: Mówili Leksi i Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
10: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
11: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
10: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity. Polskie hity.
12: SK2.
10: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, WSC2, najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
11: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
10: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Tregger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na grillfeście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który...

0: Robi to profesjonalnie. Teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą tak, żeby później rodzina nie była wkurzona?
1: Zaczynamy od najprostszych trików. Później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki z silikonu, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy. A później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwym. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę. Używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto. Natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
0: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
1: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci, uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
0: A jak pachnie.
1: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella frittata. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
0: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
1: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
0: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas Grillfestu.
2: Sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli pelletowych. Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
3: Pizza z grilla? Włoska robota, polski ogień. Roxana Węgiel, Westy 2.

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Regułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Żal, miłość. Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: Kamil Bednarek, Westerwall, list i tajemnice kulinarne. Zapomnij o gotowaniu makaronu w garnku. Taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Mówię, kurczę, o co chodzi? Makaronu w garnku się nie gotuje? Szefowie kuchni polecają tę metodę. Można gotować makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na

0: Marszal.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów

0: SC2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w SC2 za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie daleko.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max.

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do repertuaru kinowego nowosądeckiego Heliosa, a tu sporo ciekawych propozycji, no i jedna premiera. A w tym tygodniu to film science fiction Dzień Objawienia. Nadal możecie oglądać straszny film oraz horror Obsesja. Nieco młodsi widzowie mogą wybrać się na Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Mamy bilety, możecie po nie pisać na nowysacz@sk.pl. A po weekendzie koncert w Małej Galerii. We wtorek wystąpią tu uczniowie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nowego Sącza. Usłyszycie nie tylko utwory muzyczne, ale też pierwsze. Start o 16.
10: 16 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
11: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
10: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
12: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
13: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa, do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
13: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami.
16: Dla nas

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczna w SD2. SK2. To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuję jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela, jutro poniedziałek, ciekawe jak on do pracy przyjdzie. Robert Gawliński w SC2.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2, hity na medal, sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii, na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie. Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj. 6. srebrny krążek, gratulacje, a my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100%

0: przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: I po reklamie.

0: Roztańczona, rozpędzona Margaret, Margaretka, najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę, i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii. W tym momencie jest 6-6, trwa tiebreak, a w nim aktualnie jest 4-2 dla Polaka. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
17: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
16: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej.

0: Straży pożarnej w Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
1: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
0: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
2: Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa: Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę. Czyli w naszych żyłach w SC2 płynie tylko polska muzyka, i to jaka?

Co za popis w finale. Po wymagającym starciu wygrał holenderski turniej tenisowy Kamil Majchrzak. Jego historyczny wyczyn, a teraz Marela Rodowicz w historycznym kawałku Łatwopalni w SC2.

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie. Tam trwa Grill Fest z słuchaczami SK2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów. Trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi?
3: Marchewka, szparagi, cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony. Jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradź, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są, co będę zdradzał, lata praktyki po prostu. Zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na Grillfeście.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
0: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie SK2.
4: Los

0: Lady Punk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie pomyślnie, przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał nie byle jaki hit.

Dodaj jej życiowe mądrości, nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...

0: SK2.
1: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
0: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
0: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
0: I po reklamie.

0: 22, moja i twoja nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów w SC2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
12: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
11: Informował reporter Eskidwa Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. O, z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki, zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: I po reklamie.

0: Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
0: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Money, money, money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Darmowe porady prawne cały czas czekają na mieszkańców regionu sądeckiego. Takich punktów na terenie miasta i powiatu jest kilkanaście. Część prowadzą lokalne samorządy, a część organizacje pozarządowe. Między innymi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.
2: Każda osoba, która boryka się z jakimś wyzwaniem natury prawnej, ma wątpliwości, czy znalazła się w trudnej sytuacji, ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym powiecie takie punkty są obsługiwane przez w połowie adwokatów i radców prawnych, przez ich samorządy prawnicze, a druga połowa punktów w kraju jest obsługiwana przez organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem, między innymi właśnie Stowarzyszenie Sursum Corda, i my w 12 województwach takie punkty prowadzimy. Zasada korzystania z tych prawie 1500 punktów w całym kraju jest identyczna, to znaczy trzeba najpierw się zarejestrować na wizytę. Można to zrobić telefonicznie. Każdy powiat lub miasto na prawach powiatu taki numer telefonu ma obowiązek na swojej stronie internetowej opublikować, lub można skorzystać poza godzinami pracy urzędu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ze strony internetowej dedykowanej właśnie nieodpłatnemu poradnictwu. Jej adres to jest www.np, jak nieodpłatne poradnictwo, np.ms, Ministerstwo Sprawiedliwości, .gov.pl, czyli jeszcze raz np.ms.gov.pl, i tam jest informacja o zakresie, zasadach korzystania ze świadczeń, ale też odnośnik do rejestracji elektronicznej. Wybieramy wtedy sobie interesujące nas województwo, powiat, punkt, godziny pracy i w systemie bardzo prosto, anonimowo. To też warto na to zwrócić uwagę, że zapisy są anonimowe. Można się zarejestrować na wizytę i w wybranym terminie przychodzimy na spotkanie z prawnikiem.
3: W powiecie nowosądeckim obecnie prowadzimy dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Krynicy Zdroju, w szkole średniej, tam w zespole szkół ponadpodstawowych, oraz w Grybowie, również w tamtejszej szkole. W okolicznych tutaj miejscowościach mamy w powiecie limanowskim, mamy w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, więc nie tylko tu powiat nowosądecki, ale i te ościenne również. Zasady rejestracji są w całej Polsce takie same. Między innymi tutaj poprzez stronę, o której wcześniej wspominał Marcin, ale także można zadzwonić do odpowiedniego powiatu i tam bezpośrednio na poradę się zapisać. To są najróżniejsze problemy, natomiast analizując dotychczasowe jakby już porady, najczęściej są to problemy rodzinne związane z rozwodami bądź też uregulowaniem praw do dzieci i alimentów oraz też kwestie dziedziczenia i spadkowe. To wśród chyba nas wszystkich Polaków jest taki dość intrygujący temat i widać, że on rzeczywiście w tych poradach mocno dominuje. Zgłaszają się i mogę z taką pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że z roku na rok tych porad jest coraz więcej, więc widać, że system rzeczywiście działa i się rozwija. Zdaję sobie sprawę z tego, że dalej są osoby, które jeszcze nie wiedzą, że taki przywilej mają, ale my jako organizacje, prowadząc takie działania i edukacyjne, i promocyjne, robimy wszystko, aby jak największa ilość obywateli mogła dowiedzieć się o tym, że

0: takich punktów mogą korzystać.
1: Co ważne, to jest porada prawna. Wy nie jakby prowadzicie sprawy konkretnie, tak? Nie załatwiacie sprawy przed sądem, tylko doradzacie, jak to załatwić, tak?
0: Zdecydowanie tak. Prawnik, który świadczy poradę w punkcie, nie idzie z klientem do sądu. Jest to tylko porada punkcie. Może też pomóc w przygotowaniu wzoru pisma, wniosku. Natomiast rzeczywiście, jeżeli sprawa już będzie miała swój finał w sądzie, to tutaj wtedy dany klient musi skorzystać już z odpłatnej porady.
2: W punktach można korzystać nie tylko z pomocy profesjonalnych prawników, ale też z poradnictwa obywatelskiego. Ono jest bardziej dedykowane osobom, na przykład, które się borykają z zadłużeniem, problemami z ubezpieczeniami społecznymi, z jakimiś sytuacjami mieszkaniowymi, czy planowaniem w ogóle wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji. Tutaj doradca obywatelski w tym zakresie świadczy wsparcie. No i wspomniana mediacja to jest też usługa dostępna we wszystkich punktach na terenie kraju, więc też jeżeli na etapie przedsądowym chcemy spór, w jakim się znajdujemy, spróbować rozwiązać, to do dyspozycji są mediatorzy, którzy albo udzielą informacji na temat, czym jest mediacja, jakie są jej zalety, walory, że jest to też sposób na szybsze i nieodpłatne załatwienie sprawy. Natomiast jeżeli obie strony konfliktu zgodnie pojawią się w punkcie, przyjdą i będą chciały skorzystać z mediacji, to również jest taka możliwość. Tych mediacji póki co nie jest w skali kraju bardzo wiele. To jest odsetek na poziomie około 2% do 2% wszystkich spraw, które są w punktach rozpatrywane. Żeby Państwu też uzmysłowić, jakiego rzędu to jest skala, to tylko nasi doradcy, którzy pracują w 181 punktach, które prowadzimy na terenie 12 województw, udzielili w ubiegłym roku ponad 44 tysiące porad, więc to pokazuje, że zapotrzebowanie jest, te punkty coraz większą popularnością się cieszą, tym bardziej, że nie ma kryterium jakiegoś wiążącego, twardego, dochodowego na przykład. Oprócz tej rejestracji, o której mówiliśmy na początku, na miejscu wypełnia się takie oświadczenie, że nie stać nas na pomoc płatną, prawną i to jest wystarczające, żeby z takiego świadczenia skorzystać. Na ten moment trzeba do punktu się zjawić osobiście na spotkanie z prawnikiem. Chyba że jest to osoba z dużą niepełnosprawnością i problemami w poruszaniu się, to również istnieje możliwość skorzystania z takiej porady poza punktem lub skorzystania z takiej opcji, że prawnik przyjeżdża do domu, natomiast musi być to uzasadnione niemożliwością stawienia się w punkcie ze względu na stan zdrowia. Żeby skorzystać z punktu i z pomocy, trzeba się zarejestrować, natomiast ja zachęcam, nawet jeżeli ktoś nosi się z myślą skorzystania z mediacji albo jest właśnie w jakimś sporze, to żeby najpierw pójść do punktu, porozmawiać z prawnikiem, rozeznać wszystkie za i przeciw. Też tam uzyskamy pełną informację co do obowiązujących procedur, więc to jest też taka dobra konsultacja wstępna w swojej sprawie, żeby też rozeznać, czy mediacja da możliwość zawarcia ugody, która później może być zaakceptowana przez sąd. Jeżeli ta sprawa nadaje się, jest możliwa do rozstrzygnięcia w postępowaniu mediacyjnym, to jak najbardziej jest taka możliwość. Ja tylko dodam, że na przykład sprawy karne muszą być związane z wyrokiem. Oczywiście możemy też mediować w sprawach karnych, natomiast co do zasady to postępowanie sądowe i tak się odbędzie, ponieważ wyrok musi zapaść, więc szczególnie sprawy cywilne, majątkowe, rodzinne, to jest ten obszar, który się nadaje do mediacji.
3: Mówił Marcin Kałużny i Renata Czerwińska ze Stowarzyszenia Sursum Corda. Szczegóły są na sc.org.pl w zakładce Co robimy? A my teraz zaglądamy do jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu, którą jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku założył Bolesław Barbacki. Do tej pory w budynku przy ulicy Morawskiego mieści się szkoła, w której działają klasy o różnym profilu. O historii tej szkoły opowiedział nam jej dyrektor Czesław Sarota.
4: W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej, nauczycielom. A musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne.

0: jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
1: Ale mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
0: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do Sądecczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych Sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi Sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył między innymi warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to dawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
1: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
0: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6 Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6 Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są teraz też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół

0: podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
1: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
0: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch Barwackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj ta kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jury, całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też i od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
1: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
0: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać, bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum i zdaje maturę i idzie w dorosłość. I to jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
2: Mówił Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barwackiego. To jeden z najstarszych festiwali w Nowym Sączu i w Małopolsce. Od 1986 roku Małopolskie Centrum Kultury Sokół organizuje Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. O jego historii i zasadach opowiedziała nam koordynatorka Małgorzata Mikulska.
3: Dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a teraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu organizuje, wydaje mi się, jeden z najpiękniejszych festiwali dziecięcych, teatralnych, które są w województwie małopolskim, a wszystko to za sprawą Alicji Irli, instruktorki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która właśnie w latach 80. prowadziła grupę teatralną Mrówki,

0: Szczególną formę, ponieważ nie konkurs jest najważniejszy na tym festiwalu, ale właśnie sama prezentacja spektakli dziecięcych, młodzieżowych do 16 roku życia i przede wszystkim nie ocena taka punktowa, nie ocena, nie gradacja miejsc, ale spotkania instruktorów z komisją artystyczną i takie omówienia warsztatowe tego, co oglądali na scenie.
1: Jakby zasady się nie zmieniły, nadal są gminne przeglądy, a potem finał właśnie tutaj na scenie MCK Sokół.
0: Dokładnie. Co roku w takim okresie od kwietnia do maja w 13 miejscowościach w województwie małopolskim przeprowadzane są eliminacje powiatowe. W ramach tych eliminacji to są można powiedzieć przeglądy będące świętem teatru w danym powiecie. Grupy teatralne się tam prezentują, są goszczone przez te instytucje jako ich grupy i spośród nich właśnie komisja typuje zawsze jednego reprezentanta powiatu do tego finału wojewódzkiego, żeby tutaj właśnie reprezentowali to, co się w ich środowisku takim teatralnym, artystycznym dzieje.
1: Czy na przestrzeni lat widać, że te spektakle, które są prezentowane podczas festiwalu, one się zmieniają, że jest jakby ta tematyka idzie z duchem czasu?
0: Tak, na pewno. Oczywiście teatr dzieci i młodzieży lubi wyobraźnię, lubi baśnie, lubi bajki, więc mamy bardzo dużo tego klasycznego repertuaru, bo też teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no, to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby tych problemów z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
1: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
0: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już myślę po nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bądź to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą w różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takimi z jednych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje, jest Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultur, gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów, tworzy na naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób żadna profesjonalna scena by się nie powstydziła i to jest nasza szansa, żeby możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
0: Nie problem jest zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
1: A właśnie.
0: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w danym ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały, ale to jest dla nas piękne, ponieważ my

0: Wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. No i też właśnie to, co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi, od nich się wszystko zaczyna, to oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
1: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grup.
0: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewnym sposób, już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to wykorzystać, tak powiem, wykorzystać, ale umieścić właśnie w takim spektaklu to, co to dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru, lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu Suskiego, która została tutaj, została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci jest nie zna granic dokładnie. No jest taki piękny cytat znanej pedagogoszki teatru Doris Tarlowski, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
1: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięci szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
0: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży, ponieważ tych spektakli jest mniej. Bajdurek też właśnie kojarzy się z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze, kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętuję, ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który MCK Sokół w Nowym Sączu organizuje od 1986 roku, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska, jego koordynatorka. A my teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Od

W polu teatralnym Wajdurek, który MCK Sokół w Nowym Sączu organizuje od 1986 roku, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska, jego koordynatorka. A my teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Od

0: Policji czy Straży Pożarnej. Większość przerabia sam. Andrzej Zieliński z Nowego Sącza ma bardzo dużą kolekcję miniaturowych pojazdów. Nam opowiedział o swoim hobby.
1: To historia pojazdów służbowych zawarta w miniaturze od okresu tuszpowojennego do lat dzisiejszych, współczesnych praktycznie.
2: Skąd pan wziął te pojazdy?
1: Część modeli jest normalnie produkowana przez producentów modeli, ale na zasadzie takiej, że jest to jakaś tam wersja normalna, taka cywilna, która później jest przeze mnie przerabiana. Część jest przemalowywanych, dorabiane wszystkie oznaczenia, elementy, to wszystko. Część jest totalnie przerabiana, jest wykorzystana część elementu modelu, reszta jest dorabiana. Część modeli jest tworzona w 3D jako wydruki żywiczne lub potem odlewy też żywiczne. Część straży miejskiej, bardzo dużo pogotowia, parę straży i troszkę policji.
2: Rozumiem, że takich to nie można kupić. Pan to sam pewnie wszystko przygotował.
1: Z tych wszystkich wystawionych modeli to jest około 15 modeli fabrycznych, które po prostu wypuści producent. Reszta wszystko są modele przerabiane, konwersowane. Jest to pasja prawie 20-letnia.
2: Jak przerabia się taki model, żeby powstał z niego na przykład radiowóz?
1: To wszystko zależy od modelu bazowego. Przede wszystkim to przemalowanie, potem zrobienie oznaczeń, zrobienie belek, ewentualnie dorobienie wyposażenia wewnętrznego typu radio, elementy wyposażenia do łączności, czy ewentualnie oddzielenie przegrody kierowców, pasażera od tylnej części, jeżeli jest przeznaczone do przewozu. A im starsze pojazdy, tym mniej tych przeróbek w środku, bo były adoptowane tylko pojazdy, które były fabrycznie wypuszczane, a współczesne pojazdy już są bardziej przystosowane, poddane służbę i to wyposażenie jest zdecydowanie bardziej różne od tego, które było wcześniej.
2: Były jakieś takie modele, z którymi był największy problem, największa trudność przy wykonaniu, nie wiem, oznaczenia, elementów zewnętrznych?
1: Scenografiką zajmuję się już trochę lat, więc wykonanie, oznakowanie tego wszystkiego nie stanowi problemu. Natomiast sam model, przerabianie samego modelu, to jest po prostu zabawa, przy której człowiek, przynajmniej ja, odpoczywam, relaksuję się, wyłączam się całkowicie.
0: Mówił Andrzej Zieliński z Nowego Sącza, który kolekcjonuje modele samochodów.
3: Magazyn lokalny.
0: Michał Rejduch, zapraszam. Pierwsza część linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już w niedzielę. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
4: Jesteśmy w przeddzień oddania tej linii kolejowej do tak zwanej wstępnej eksploatacji. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Takiego procesu, który jest niezbędny do tego, by od połowy czerwca, zgodnie z zapowiedzią, po odcinku Nowy Sącz Marcinkowice mogły ruszyć kursy pociągów pasażerskich. Rozkłady jazdy są już przygotowane, ten plan działania jest już przygotowany i finiszujemy z takimi działaniami niezbędnymi do tego, by można było tutaj bezpiecznie puścić ruch pociągów pasażerskich. Jeżeli chodzi o taką część, tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Klęczany jest gotowa, jest zrealizowana, jest w trakcie już takich ostatecznych odbiorów i jest przygotowywana do eksploatacji. Ten czas, który jest przed nami, czyli te pierwsze dni czerwca, poświęcimy z jednej strony na przygotowanie tutaj naszych pracowników do tego, by mogli w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić ruch pociągów na tej linii kolejowej, no a także by przygotować do tego zadania przewoźników, którzy również muszą mieć czas na to, by zapoznać się z tym nowym szlakiem kolejowym, bo ja przypomnę, że linia kolejowa numer 104 na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice została kompletnie zmodernizowana. To jest, mimo że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe, troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym. Także to wszystko jest do opanowania, do przygotowania, by można było tutaj kursować już od

linia kolejowa, która została zmodernizowana, to ten najbardziej wschodni odcinek modernizowanej linii 104 Chabówka Nowy Sącz, dokładnie odcinek Nowy Sącz Bocznica Klęczany. Pierwszym takim obiektem, który został zmodernizowany na tej linii kolejowej, patrząc od Nowego Sącza, to bezkolizyjne skrzyżowanie ulicy Kolejowej, Asnyka i Zielonej. Tam powstał nowy wiadukt kolejowy, nowy układ komunikacyjny dla mieszkańców Nowego Sącza. Obok stoi budynek lokalnego centrum sterowania. Serce tej inwestycji, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym, to właśnie w tym miejscu będą pracować dyżurni ruchu odpowiedzialni właśnie za bezpieczny przejazd po linii kolejowej 104. Dalej mamy przystanek kolejowy Nowy Sącz Miasto, zmodernizowany, powstał zupełnie nowy, nowoczesny peron dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, no ale też ta cała okolica tego przystanku również się zmieniła, powstał nowy układ drogowy, wcześniej przejście podziemne w rejonie Kocich Plant, no i nowe obiekty inżynieryjne. Dużym wyzwaniem było przygotowanie zabezpieczeń tych skarb, ponieważ linia kolejowa 104 w tym miejscu jakby przytula się do Nowego Sącza w otoczeniu wysokich skarb, które trzeba było zabezpieczyć odpowiednimi murami oporowymi, chociażby tak, żeby ta linia była bezpieczna. Dzięki temu też zabezpieczyliśmy te nieruchomości, które znajdują się powyżej. Dalej powstały dwa mosty, jeden nad potokiem Żeglarka, a drugi nad Dunajcem. I dalej jest nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Krakowskiej, połączone z przystankiem Nowy Sącz Chełmiec. I już linia kolejowa biegnąca w kierunku Marcinkowic przez modernizowany przejazd kolejowy na ulicy Jagodowej. I tu w Marcinkowicach duża, nowoczesna stacja kolejowa. Stacja kolejowa dostosowana do tego, by w przyszłości mogły się tu krzyżować i mijać pociągi. Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który będziemy obsługiwać od 14 czerwca, to tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę, ze względu na to, że są pewne łuki też ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut. Od Marcinkowic do Nowego Sącza jest już przygotowany rozkład jazdy pociągów. Organizator transportu zgodnie z deklaracjami przystąpił od razu do eksploatacji tej linii kolejowej. Jest to kolejny efekt największej obecnej inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Przypomnę, że od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu modernizowanej linii kolejowej 104, czyli pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte. Teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, no a kolejnym takim ważnym krokiem to będzie otworzenie stacji kolejowej w Męcinie, czyli wydłużenie tego połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach i stację kolejową w Męcinie. To jest planowane na marzec 2027 roku. Ta data jest zależna od postępu prac, tam cały czas inwestycja jest realizowana. No i również w 2027 roku planujemy otworzyć połączenie z Męciny do Limanowej już z wykorzystaniem nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową. I dzięki temu pomiędzy tymi ważnymi

miastami w Małopolsce czas przejazdu będzie wynosił około 20-25 minut, jeżeli chodzi o te podróże pociągami regionalnymi, bo te pociągi, najszybsze pociągi dalekobieżne, które docelowo będą kursować z Nowego Sącza przez Limanową do Krakowa, no to tu czas przejazdu jest szacowany na około 20 minut dla tych najszybszych, nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach pociągów, no a do Krakowa 60 minut. Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B. Przypomnę, że one się znajdują na ulicy w Nowym Sączu, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagodowej. Jeszcze jeden przejazd kolejowo-drogowy znajduje się tutaj pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami w rejonie, bodajże jeszcze to jest Ordziostowa. No i każdy ten przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel oczywiście do wszystkich użytkowników, do mieszkańców i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to nie jest sugestia ani propozycja, tylko to jest stop, po prostu wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Nie decydują opuszczające się rogatki, tylko decyduje czerwone światło. Jeżeli chodzi o nawierzchnię tuż przy przejazdach kolejowo-drogowych, no to tam wyznaczamy takie miejsce, w którym nie powinniśmy zatrzymywać samochodu, nawet jeżeli rogatki są podniesione. To znaczy jednym z najczęstszych błędów, które popełniają kierowcy, wjeżdżając na przejazdy kolejowo-drogowe, oprócz tego, że ignorują czerwone światło, jest to, że wjeżdżają na przejazd kolejowo-drogowy, mimo tego, że nie mogą go opuścić, że na przykład za przejazdem kolejowo-drogowym jest korek, więc stoją bezpośrednio na torach. W takim wypadku, w wypadku nadjeżdżania pociągu, system zamyka rogatki i kierowca jest uwięziony pomiędzy rogatkami. I w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wyłamanie rogatki, co po pierwsze ratuje nam życie, a po drugie też daje znać maszynistom, że coś niedobrego dzieje się na danym przejeździe kolejowo-drogowym. To pozwala im, nakazuje im tak naprawdę zwolnić do 20 km na godzinę i wzmożyć czujność i używać sygnału baczność. Także to jest takie działanie, które po prostu ratuje życie. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się w ogóle znajdować pomiędzy rogatkami, jeżeli nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznie przejazdu kolejowo-drogowego. Jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie do awarii samochodu akurat bezpośrednio na torach. Wiem, że to wydaje się mało prawdopodobne, ale i zdarzają się takie sytuacje, lub też tuż przy torach. W takim wypadku, jeżeli samochód nie może samodzielnie zjechać z tego przejazdu kolejowo-drogowego, no to tutaj rozwiązaniem jest tak zwana żółta naklejka. Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, a o takich mówimy na linii Nowy Sącz Marcinkowice, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje. Miesięczne statystyki pokazują, że jest on wykorzystywany w całym kraju i niejednokrotnie przyczynia się do tego, że unikamy takich tragicznych zdarzeń na torach. Natomiast jeżeli widzimy coś innego niepokojącego przy przejeździe kolejowo-drogowym, na przykład brakujące oznakowanie, zasłonięte znaki albo jakieś inne rzeczy, które nas niepokoją, których według nas być nie powinno, to też na tej żółtej naklejce jest numer do dyspozytora z lokalnego zakładu linii kolejowych i możemy zgłosić takie braki lub jakąś konieczność uzupełnienia oznakowania bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej. Jeżeli chodzi o prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku

0: C1, czyli Tymbar Glimanowa, no to tutaj już pierwsze prace w terenie się rozpoczęły. Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starotorza, rozpoczęły się prace z wycinką roślinności niezbędną do tego, by móc przygotować plac budowy do realizacji. No i już wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tymbarku, gdzie wykonawcy informowali właśnie o kolejnych krokach. Także tutaj już w najbliższych tygodniach kolejne działania na poszczególnych, czy to budowanych skrzyżowaniach, czy budowanych elementach infrastruktury pasażerskiej, takie jak stacja w tym barku, czy przystanek w Poszarach, tam już będą się rozpoczynać. Będziemy na bieżąco o tym, zarówno my jako inwestor, jak i wykonawcy, informować, bo rzeczywiście budowa tej linii kolejowej od Tymbarku do Limanowej, tam przewidujemy duży tunel, także estakadę o długości przeszło 2 km, będzie wymagać zmian w organizacji ruchu i będziemy o nich informować.
1: Na tym nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jest koncepcja odbudowy zamku w Nowym Sączu. Miasto przedstawiło wizualizację tej budowli. Ma ona nawiązywać do XVII-wiecznej architektury.
2: Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować koncepcję architektoniczną odbudowy zamku, która wykonana została na przełomie poprzedniego roku i obecnego. Mamy tam wersję koncepcji klasycznej, czyli taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty stan faktyczny, stan z okresu nowożytnego 1616 roku, bo my chcemy odbudować zamek w formie takiej, jaką tam książęta z rodu lubomirskich zakończyli po wielkim pożarze w 1611 roku. Ponadto chcielibyśmy też podsumować pracę Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kątem kwerendy historycznej w zakresie zebrania wszystkich planów historycznych zamku, w przedmiocie też znalezisk archeologicznych, tutaj opowieść o pracach archeologicznych od 2020 roku, kiedy były badania sondażowe, no i następnie rok po roku każdy sezon badawczy z kopaliskami, no i dodatkowo jeszcze monografie historyczne na temat zamku, takie podsumowanie ogólne tego.
3: A to prawda, że miejsce, w którym stoi zamek, wcześniej też pełniło taką funkcję, jakby reprezentacyjną funkcję obronną, że podobno archeolodzy dokopali się do jakichś takich znalezisk, które świadczą o tym, że tutaj wcześniej coś było.
2: Tak, mamy bardzo ciekawe badania. Okazuje się, że pod warstwą murową zamku, czyli tą kamienną, która się nam kojarzy z istnieniem głównym zamku, okazało się, że znajdują się pozostałości jakichś konstrukcji drewnianych. To mogłoby wskazywać na to, że zamek przed czasami króla Wacława II miał już jakąś formę zabudowy. To potwierdza również znalezisko takich części naczyń krzemiennych z okresu prahistorycznych, które też potwierdza, że wzgórze zamkowe od prastarych czasów było zamieszkane i użytkowane. To może oczywiście świadczyć przeciwko tezie, która do tej pory była jakby obowiązująca, że zamek powstał tam w 1350-60 roku i był fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tych wykopalisk i znalezisk wynika, że faza murowa zamku to był okres co najmniej Wacława II, a mogła być wcześniej nawet faza taka ziemno-drewnianego jakiegoś grodu.
3: Na przykład przy, nie wiem, lokacji miasta, czy nawet jeszcze przed?
2: Przy lokacji miasta mielibyśmy inwestycję tą taką kamienną.
4: To musiało być jeszcze przed.
2: Tak, tam to musiało być przed, tym bardziej, że znajdujemy takie ułomki ceramiki wczesno-średniowiecznej, coś, co ma analogię w znaleziskach w Podegrodziu, gdzie nadmieniam, tam naukowcy uważali, że był pierwotny Sącz, właśnie ten wczesno-średniowieczny. Bardzo podobne znaleziska mamy na zamku w Sączu.
3: A skupmy się na tym, co jest teraz, na ile realna jest odbudowa tego zamku.
2: Teraz jesteśmy w fazie planu ogólnego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0: ponieważ od 70 lat my mamy na wzgórzu zamkowym trwałą ruinę i tak to też jest przeznaczone w planie miejscowym. Żeby odbudować zamek w takiej wersji pełnej, jak chcemy, musi być zmieniony najpierw plan ogólny Starego Miasta i w oparciu o ten plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na tej podstawie można ogłaszać przetargi na wykonanie projektu budowlanego. Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. Ma być głosowany przez Radę Miasta już około lipca tego roku, więc to nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
1: A jakie są koszty? Mogą być.
0: Kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to jest wartość rzędu 8 milionów złotych. Sam budynek zamku to jest koszt rzędu 27 milionów złotych. No i mamy do tego jeszcze budynek hotelowy na 23 pokoje dwuosobowe, to jest koszt 8 milionów i utwardzenie terenu, dziedziniec zamkowy, pozostała kwota.
1: Możemy o jakichś konkretnych datach mówić?
0: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki. Ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą punktację i uzyskują dofinansowanie.
2: Ale nie możemy mówić o konkretnych.
0: No nie, myślę, że to jest dużo wcześniejszy horyzont czasowy. Zmiana planu miejscowego, no to tu musimy wiedzieć, że gospodarzem tego tematu jest Urząd Miasta, więc na ile to wszystko będzie możliwe, uzgodnienia będą wypełnione, więc to jest okres 6-12 miesięcy, no i kwestia samego projektu budowlanego, no to jest pewnie około roku kolejnego. I po tym czasie będziemy mieć już pełną dokumentację do inwestycji.
3: Mówił prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Za niecałe 3 miesiące ruszy największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. W repertuarze dużo spektakli, ale też koncertów. O szczegółach opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
4: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów, amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku przewidzieliśmy 8 koncertów w amfiteatrze. Jest to Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek wraz z Orkiestrą Karpatia Symfonia. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Phil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza, cieszy się również popularnością w sprzedaży. Zapraszam do zakupu biletów.
1: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
4: Tak, dokładnie tak.
1: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
4: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również

0: koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku. Wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
1: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to, wy jako organizatorzy, czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
0: Było ogromne zainteresowanie, przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw i w ogóle skorzystać z całej infrastruktury Amfiteatru i Parku Strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo, łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
1: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
0: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to wesele lachowskie, w tym roku mamy kieszenie kapusty.
1: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
0: ale
1: tak?
0: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, o którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
1: Okej, to w takim razie pewnie czekam z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
0: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem. Również powraca na deski Teatr Witkacego, szeroka gama spektakli i zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
1: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
0: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali, dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
1: Mhm. I też teatr robotniczy wystąpi.
0: Tak, oczywiście.
1: Sądeckiej Jesieni Kulturalnej,
0: oczywiście.
1: Czyli nasi
0: tym
1: ludzie.
0: Raz, tak, nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona.

będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona

0: Janka, mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
1: Sądyska Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar, tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
1: Festiwal Teatru Tej Ziemi odbędzie się w Nowym Sączu. Na mieszkańców miasta i regionu czeka czterodniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne. W programie są koncerty oraz spektakle, a także premiera najnowszej sztuki Oryna Czarownica.
2: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sochu. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi w sali baletowej.
3: Jak króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawęda od siebie może kilka słów, gdyby pan dyrektor był tak dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, który już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane, fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądeczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana, będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei. Pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
5: Tak. Szanowni państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji Teatrowi Tej Ziemi za tą właśnie otwartość, o której pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru i jak również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w miasteczku galicyjskim, także w Skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też

0: jest to dla nas zaszczyt, że możemy Państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka, jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy skansenu sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla Państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalny, niezwiązany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie Państwu dziękuję.
1: I jeszcze, Szanowni Państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha, Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym i jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No, jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić teatr tej ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem Was przez drzwi i byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
3: Oryna Czarownica to nasze trzecie dziwowisko, o powodach, dla których sięgamy właśnie po do tej właśnie postaci opowie nam współtwórca Szymon Budzyk.
4: Strażnik opowieści.
3: Strażnik opowieści.
1: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst, znaczy muszę zacząć od początku, skąd w ogóle pomysł na teatr tej ziemi, na Sądecczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie, gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację i to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren i padło na Janosika. Później Burza nad Popradem,

Sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację. I to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren. I padło na Janosika. Później Burza nad Popradem,

0: rzemiosło, pomocy, flisactwo jest rzemiosłem, nie było rzemiosłem.
1: Profesją,
0: upadłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby nad pełnym terytorium, później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona i teraz mamy Tylicz. No ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja jakby nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. I mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
2: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem?
3: Witam serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Oryna doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tylicza pewnie będzie zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie Państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku no było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam tutaj dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty, no i tak, tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czy pan Szymon do mnie i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść i będzie
0: oparta
3: to
0: na faktach.
3: Zgadza się.
2: Proszę państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla ciebie jest ta postać?
4: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej, niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
2: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i

0: To trzy filary to ja. Twojej pracy.
1: Tak, dzień dobry Państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy. Geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla Teatru tej Ziemi. Natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją. I to wszystko w jednej fuzji chcemy włączyć w nasze dziwowiska.
0: A teraz może kilka słów o festiwalu, gdzie również będzie można zobaczyć to dziwowisko, ale już w pokazie premierowym. 19 czerwca o godzinie 17:17. Tak, od 18 do 21 czerwca. Zarówno w Sądeckim Parku Etnograficznym, jak i w Miasteczku Galicyjskim zaplanowaliśmy prezentacje teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym, w rytmie natury. W rytmie natury to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Winiarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
2: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favel z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
3: Tak, jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko, zespół z Żywca Sójki z wspaniałymi pieśniami, no i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal, raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, który jak wiemy, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
4: Festiwal Teatru tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu. A teraz o nietypowej sali lekcyjnej. Zamieniła się ona w małe kino. Są tam fotele kinowe, projektory, plakaty promujące różne filmy. No a taką salę znajdziemy w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Stworzył ją i opowiedział nam o niej dyrektor szkoły Bogusław Kołcz.
5: Ta sala powstawała z pomysłu, który miał uczniów trochę rozbudzić kulturalnie, teatralnie i filmowo. I początkowo planowaliśmy tutaj wyświetlać tylko filmy czy fragmenty filmów, a z czasem dzięki moim kontaktom z Sokołem, z Heliosem udało się pozyskać takie, powiedzmy, że już oddawane do likwidacji stare fotele kinowe. I stworzyliśmy tutaj namiastkę sali kinowej w szkole z ekranem, z zasłonami, które się zasłaniają po wejściu do środka, z przeciemnionymi oknami, ale przede wszystkim z tym, co zapełnia nasze ściany i właściwie każdą wolną przestrzeń, czyli z czasem tutaj zagęszczaliśmy to pomieszczenie o zdobywane przeze mnie rekwizyty związane z filmem, takim już trochę starym kinem, bo są tutaj i projekty.

0: projektory filmowe, które już dzisiaj wyszły z użytku, a moje pokolenie pamięta, że kiedyś w szkołach takie projektory były, albo przyjeżdżali różni tacy obwoźni filmowcy czy przedstawiciele kin, którzy ten aparat rozkładali w szkole i taki charakterystyczny, terkoczący dźwięk przesuwanej taśmy, a wcześniej zakładanej w takim labiryncie różnych krążków i przekładni na tym projektorze, więc ten terkoczący dźwięk do dzisiaj nam pozostał. Zresztą często puszczam młodzieży taki film, który stał się również charakterystycznym motywem przy wejściu do tej sali, film Cinema Paradiso, pokazujący miłość małego chłopca, zresztą wychowanego przez operatora kinowego, miłość małego chłopca do kina zgodnie z tytułem filmu. I ten chłopiec właśnie wychował się przy takich dawnych taśmach filmowych, celuloidowych, które sam nawijał na stary projektor i jeździł jeszcze z takimi dużymi rolkami tych taśm do różnych kin, gdzie odbywały się seanse. I nasi uczniowie dzisiaj patrzą na to jak na pewne rekwizyty muzealne, bo w kinie dzisiaj wszystko jest cyfrowe, nie mamy takich dużych taśm ze slajdami podzielonymi na klatki filmowe. To wszystko już odeszło do lamusa, ale dzięki temu mogą jeszcze zobaczyć, jak w ogóle kino się tworzyło, jak powstawało. Niestety historia kina dzisiaj już jest czymś zupełnie zapomnianym. Uczniowie, jak wchodzą do tej sali, to są atakowani różnego rodzaju wizerunkami, portretami popularnych gwiazd, można powiedzieć ikon kina, takich jak Marilyn Monroe, jak Audrey Hepburn, jak John Wayne, jak Charlie Chaplin. Niektórym z uczniów te nazwiska coś mówią, ale jak pytam na przykład, czy potrafią wymienić jakieś tytuły ich filmów, albo czy potrafią powiedzieć, o czym są te filmy, albo czy w ogóle oglądali, no to już jest cisza. Czyli dochodzimy do właśnie takich paradoksów, że dzisiaj nasi uczniowie w szkole praktycznie historii kina nie znają, a rzadko, co prawda, ale gdzieś tam na różnych kanałach filmowych czasem pojawiają się westerny, czasem się pojawiają właśnie filmy z lat 50., jeszcze czasem czarno-białe, które niestety do tych uczniów nie docierają.
1: Ale mamy też historię polskiego i widzimy plakat Człowieka z Marmuru i widzimy plakat filmów Andrzeja Wajdy.
0: Tak, to jest oczywiste, że ja uczę języka polskiego, literatury i kultury, bo tak się nazywa właściwie dzisiejszy program nauczania języka polskiego. Zresztą sam byłem jednym z takich pionierów prowadzenia edukacji kulturalnej do programów nauczania i stworzyłem kiedyś program ogólnopolski Barwy Epok i wprowadziłem tam bardzo dużo kontekstów teatralnych i filmowych. I oczywiście te arcydzieła polskiego kina dzisiaj traktowane są nawet w programach nauczania jak lektury obowiązkowej. Takie nazwiska jak Wajda, takie nazwiska jak Kieślowski, jak Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara, gdzieś tam się w programach przewijają. No ale niestety w szkole jest jak jest, nauczyciele albo nie mają sprzętu, albo nie mają przygotowania, albo nie mają pasji, albo nie mają czasu, więc w naszej szkole wprowadziliśmy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli warsztaty teatralne i filmowe i na specjalnych dodatkowych zajęciach.

0: Wiedzieli się, kto to jest Krzysztof Kieślowski, że ja pokazałem im, że kino psychologiczne, że kino symboliczne może być atrakcyjne, nie tylko film sensacyjny, przygodowy, czy jakaś komedia romantyczna, więc zachwyciłem ich Kieślowskim, zachwyciłem ich Siekierezadą. Według Edwarda Stachury pokazałem im Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i problem oczywiście jest taki, że trzeba na to znaleźć czas, bo taki film często nie jest możliwy do pokazania na jednej czy na dwóch godzinach lekcyjnych, więc trzeba przez dwa czy trzy tygodnie oglądać jakiś seans i po pierwsze, a po drugie no, trzeba w czasie oglądania robić stop klatki, trzeba omawiać jakiś fragment, trzeba pokazywać tworzywo filmu, język filmu, nie tylko omawiać treść, ale również zdjęcia, również scenografię. Jak mówimy na przykład o filmach Wojciecha Jerzego Hasa i oglądamy pierwszą wersję Lalki, no to tam akurat istotną rolę odgrywa scenografia w filmie i na to zwracamy uwagę. Jak oglądamy filmy Kieślowskiego, no to patrzymy na zdjęcia, to mówimy o muzyce Zbigniewa Preissnera, to zastanawiamy się nad symboliką i nad scenariuszem Piesiewicza i Kieślowskiego, więc takie elementy są istotne, ale w tej sali jest też, proszę zobaczyć, bardzo dużo takich filmowych gadżetów, które czasem przywożę z różnych wycieczek, a warto dodać, że byłem z naszą młodzieżą dwa razy w Hollywood, więc widzieliśmy wszystko od środka i Teatr Kodaka, gdzie są wręczane Oscary i gwiazdy i na chodniku z odciskami też największych sław kina. No i przywieźliśmy też z Hollywood klapsy filmowe i przywieźliśmy statuetki Oscara.
1: Właśnie miałem o tą statuetkę pytać, która przed nami.
0: Tak, tak. Z tych statuetek Oscara jest w sieci i teraz w różnych sklepach sporo. Najczęściej one nie są wiernym odtworzeniem tych statuetek, dlatego że statuetka Oscara jest znakiem zastrzeżonym. W ogóle nie wolno nawet używać słowa Oscar, tylko Nagroda Akademii. Natomiast my tutaj mamy dla celów dydaktycznych taką statuetkę gipsową, odtworzoną według tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach w tej sali Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za film animowany i wybitny dzisiaj twórca wideoklipów i filmów dokumentalnych i filmów takich eksperymentalnych, więc możemy porównać na jego zdjęciu Oscara, że ten Oscar oryginalny trzyma miecz, prawda? A te wszystkie Oscary do zabawy gdzieś sprzedawane w sklepach mają wieniec laurowy albo gwiazdę. Więc jak tutaj przychodzą uczniowie do tej sali, to jedną z pierwszych takich satysfakcji dla nich jest możliwość zapozowania z Oscarem w ręku. Potem mogą sobie zrobić zdjęcie przy różnego rodzaju banerach gwiazd filmowych. Potem stają przy masce Charlie'ego Chaplina, nakładają ją na głowę, potem zastanawiamy się, do czego właściwie służy to uderzenie klapsu przy odpowiednich ujęciach, potem oglądają taśmy filmowe, potem przymierzają na przykład pas i kapelusz szeryfa z westernów. I to wszystko są takie wprowadzenia do kina, które oczywiście mają ich zachęcić do tego magicznego świata. Zresztą my mamy w szkole w każdej sali lekcyjnej monitory interaktywne i młodzież może, czy dzieci mogą w każdej sali oglądać coś na dużym ekranie, ale jak przychodzą tutaj, to jest to dla nich zupełnie taki inny czarodziejski świat. Dlatego, że widzą opuszczany ekran, że widzą, że ja wyciągam pudełka z płytami DVD, Dzisiaj niestety z ubolewaniem już stwierdzam, że tak jak kiedyś

0: wideo za moich czasów odeszło do lamusa, tak teraz już nawet płyty DVD odchodzą i niektórzy uczniowie nawet nie mają DVD w domu, bo jeżeli w ogóle korzystają z płytek, to je wkładają do dysku przenośnego w komputerze albo po prostu szukają filmów w sieci, więc nawet te dawne płytki, które jeszcze zawierały opis filmu i czasem były jeszcze wkładane do książek, a te książki informowały o filmach, więc to też już odchodzi w cień. No i my staramy się jeszcze z tych dawnych płytek DVD tutaj młodzieży puszczać filmy, których albo na co dzień nikt by im nie polecił, albo które wydaje się, że będą nudne, bo są stare, a potrafią ich zauroczyć. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, jak pokazuję naszej młodzieży czy dzieciom jakieś filmy, które zupełnie niczym by ich nie zainteresowały, a oni przy oglądaniu ze mną stwierdzają, że z wielką przyjemnością da się to oglądać. I tutaj jest na przykład film z lat 50., który nazywa się W samo południe, taki można powiedzieć klasyczny western, bo z tego filmu pochodzi między innymi właśnie ten plakat Garego Coopera, który idzie na tle tytułu Solidarność, prawda, i mówi, że w samo południe będziemy zmieniać Polskę. I młodzież ma okazję ten western na przykład zobaczyć i dochodzi do wniosku, że bohater tego filmu to jest taki typowy bohater romantyczny, przeżywający rozterki, dylematy, który musi wybrać między szczęściem osobistym a poświęceniem się dla innych, i taki stróż prawa. No i to im się zaczyna podobać. I jeszcze wspaniała muzyka Dmitri Tiomkina. W podobny sposób młodzież reaguje na przykład, jak ogląda taką klasyczną komedię Rzymskie wakacje z Audrey Hepburn, i ta Audrey tam jest taką jakby ich rówieśnicą, która chce się wyrwać ze swojego pancerza księżniczki i stać się normalną dziewczyną, i podróżuje nierozpoznana po Rzymie i przeżywa wiele zaskakujących przygód, więc okazuje się, że ten stary film jest też czarujący i uroczy. Jeszcze lepiej odbierają Casablanca, prawda, też taki kultowy film z 1942 roku, i ta Casablanca też w wersji czarno-białej pokazuje wielkie romantyczne dylematy pary bohaterów granych przez Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Dzisiaj prawie nikt nie ogląda Casablanki, nikt nie zna Casablanki, a nasi uczniowie właśnie potrafią cytować takie znane powiedzenia z tej Casablanki w rodzaju "to jest początek dobrej przyjaźni" albo "tyle jest lokali na całym świecie i dlaczego musiała właśnie przyjść do mnie". No i oczywiście rozterki Humphreya Bogarta, czyli Ricka, który nie wie, dlaczego został porzucony przez piękną Ilzę czy Elzę, a ta z kolei nie chce wyjawić, że jest rozdarta między ukochanym a mężem, który nagle okazał się żywy i wraca z obozu. Więc te filmy tutaj w tej sali filmowej nabierają innego sensu. Ja nawet zauważam, że jak powiem młodzieży, żeby obejrzała coś w domu, to nie zawsze można to wyegzekwować. A jeżeli siedzimy tutaj razem i na przykład puszczę im Ziemię obiecaną, to oni stwierdzają, że to jest fascynujący film, że dzisiaj wydaje się długi, że dzisiaj się wydaje w domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki

0: domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki

0: nie będzie czym, czy na czym odtworzyć tych tysięcy filmów DVD, które zgromadziłem w swojej kolekcji, że ja kupiłem już na zaś cztery magnetowidy czy odtwarzacze DVD, prawda, żeby je mieć pod ręką, bo może się okazać, że nigdzie już za 4 czy 5 lat ich nie kupię.
1: Żeby pokazać młodym te filmy, które pan ma teraz na DVD.
0: Żeby można było jeszcze te płytki odtworzyć, bo są takie filmy na płytkach DVD, których nie odnajdzie się w streamingu, albo trzeba płacić tam dodatkowo, żeby go uruchomić, albo nie ma ich z lektorem polskim, czy nie ma napisów, więc na tych płytkach DVD jeszcze są dostępne. A poza tym, tak jak mówię, no tak to jest też z książkami, że można książkę poznać w audiobooku, można książkę sobie gdzieś tam przerzucać na ekranie tableta.
2: O sali kinowej w swojej szkole opowiedział nam dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu Bogusław Kołów.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Od kilku lat pomagają różnym osobom, zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację mieszkańców Nowego Sącza, a przy okazji organizują wielkie widowiska muzyczne. Mowa o członkach stowarzyszenia Robimy Coś Więcej, które w Nowym Sączu działa od kilku lat. O jego działalności opowiedziała nam Maria Polańska, założycielka i pomysłodawczyni.
4: Tak naprawdę niepoprawni optymiści są od lat 4. Wcześniejszy koncert po prostu nie miał tej nazwy. Wpadliśmy na nią rok później, wcześniej było ponad i pomimo koncert i jeszcze koncerty świąteczne. Także od 2019 roku działamy.
2: Co robicie?
4: Wszystko, co można zrobić, żeby komuś pomóc. A tak szczerze, głównie zajmujemy się taką działką bardziej artystyczną. Organizujemy koncerty i widowiska artystyczne typowo charytatywne. Trochę odczarowujemy charytatywność. Chcemy też pokazać, że coś, co jest charytatywne, nie musi być słabe, może być naprawdę na wysokim poziomie i zorganizowane to wszystko pracą wolontariuszy, bez wkładów finansowych. Więc tak się troszeczkę staramy tą charytatywność odczarowywać, co myślę, że idzie nam bardzo dobrze. A oprócz tego robimy też różne mniejsze akcje. Czasem jakieś licytacje, czasem jakieś spotkania, akcje na mieście. Wszystko mniej więcej toczy się u nas wokół jednej osoby, bo na jeden rok obejmujemy po opieką jednego podopiecznego naszego stowarzyszenia. I właściwie cały rok akcje, które się dzieją się dla tej osoby i to jest różnie. Kiedyś jak mieliśmy dzieciaki, to były więcej akcji w szkołach. Teraz jak są to osoby dorosłe, którym pomagamy, to bardziej uderzamy właśnie na jakieś akcje w galerii po mieście Nowym Sączu. No tak naprawdę główna nasza praca to jest przygotowywanie koncertów i to zajmuje nam najwięcej czasu.
1: Bo to jest duży koncert, który zazwyczaj trwa półtorej do dwóch godzin.
4: Jest.
1: Wy tam śpiewacie, wy tam tańczycie. Zaangażowanych jest w to około 150 wolontariuszy.
4: Dokładnie.
1: I tak jest co roku, mniej więcej to jest ta sama liczba?
4: Tak, liczba jest ta sama, ludzie są różni, wiadomo, to jest 5 lat, to już jest troszeczkę czasu, także ten przemiał ludzi jest cały czas, tu ktoś nowy dochodzi, ktoś odchodzi, ludzie wyjeżdżają na studia po całej Polsce, po świecie, czasem nawet ktoś studiuje daleko, Warszawa, Bydgoszcz i tak przyjeżdża na nasze koncerty, jest naszym wolontariuszem. Mniej więcej utrzymujemy się cały czas tej liczby około 150 osób. Ja wszędzie podkreślam, że to jest około, bo w tamtym roku, nie wiem, mogło być 127, w tym roku jest 160, to tak naprawdę są takie liczby, ale jakby to nie ma do końca znaczenia, bo nawet może ktoś nie jest świadomy, że jest takim wolontariuszem z umową, że jest to raczej po prostu osoba, która lubi te działania i chce pomagać.
1: A w jaki sposób ty wyławiasz te osoby?
4: Na początku to byli tylko moi znajomi przez pierwszy rok działalności stowarzyszenia, a później zrobiło się to na tyle duże i chyba po prostu rozpoznawalne, że ludzie sami do nas uderzali. Początkowo były nabory, takie typowe nabory, że można było wysłać formularz zgłoszeniowy. My to rozpatrywaliśmy, dobieraliśmy, do której sekcji dana osoba pasuje i ona już sobie u nas działała, a na dzień dzisiejszy to my już nawet nie organizujemy naborów, dlatego że jest tyle chętnych po koncercie, którzy sami się do nas odzywają. I tak też polecam, że jeżeli ktoś czuje, że ma takie zasoby, żeby robić coś więcej, żeby pomagać, żeby się angażować, żeby po prostu do nas się odzywał. I wtedy my już indywidualnie podchodzimy do każdej osoby.
1: Ale szukacie kogo? Wokalistów, tancerzy, muzyków?
4: Głównie osoby, które są gdzieś w tym świecie artystycznym, czyli instrumentaliści, tancerze i muzycy, dokładnie tak jak powiedziałeś, ale też osoby, które na przykład lubią taką pracę koordynacyjno-organizacyjną, takie mróweczki, po prostu niezastąpione osoby, które spinają to całe
1: gdzieś
4: wydarzenie.
1: Gdzieś tam za tymi kulisami
4: tak,
1: stoją,
4: żeby ogarnąć tyle artystów, ludzi z taką duszą po prostu artystyczną, to naprawdę mamy też dużo wolontariuszy takich koordynacyjnych, organizacyjnych, no i także to też są bardzo potrzebne osoby.
1: Gdzie was można... Bez nich nie byłoby
4: tego... Bez nich nie byłoby tego wow na scenie, zdecydowanie.
1: A gdzie was można szukać, gdzie można znaleźć informacje o waszej działalności?

0: co mniej więcej 2 tygodnie przez pół roku są próby tancerzy, a później już co tydzień, więc te próby im jest bliżej wydarzenia, tym są bardziej, że tak powiem, pomnożone, ale jest to czas około 8 do 9 miesięcy przygotowań takiego widowiska. Tu też trzeba zaznaczyć to, że te wszystkie osoby, które u nas grają, śpiewają, tańczą, to są wolontariusze, więc oni muszą ten czas na próby, na przygotowania wpleść między swoje życie prywatne, między szkołę, studia, rodziny, bo to są osoby w różnym wieku, więc dlatego może tak długo, tak dużo czasu nam potrzeba, bo jednak jest to robione taką pracą, no typowo charytatywną.
1: O bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytacie na jego profilu facebookowym. Teraz będzie o dzielnicy Nowego Sącza, która powstała na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei w mieście. Mowa o starej kolonii, która znajduje się blisko dworca kolejowego. O jej powstaniu i o zwyczajach mieszkańców opowiedzieli mi przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Bartosz Lorek i Jakub Antoniak.
2: Przede wszystkim wspominając, mówiąc tutaj o początkach dzielnicy kolejowej, należy wspomnieć o tym, iż no tutaj Nowy Sącz i jego dzieje stricte są związane z powstaniem zakładów naprawczych taborów kolejowych. Zanim jednak one powstały, Rada Miasta Nowego Sącza wyjechała do Wiednia, aby oczywiście przeprowadzić rozmowy w sprawie budowy odnogi tejże oto trasy kolejowej Tarnów-Leluchów. Przede wszystkim no tutaj budowa tej trasy kolejowej wiązała się z samymi, można tak powiedzieć, plusami. Przede wszystkim no tutaj polepszył się szlak handlowy oraz no tutaj połączenie z okolicznymi wioskami, miastami, miasteczkami było lepsze, wskutek czego ludzie w łatwiejszy sposób mogli podróżować oraz migrować.
3: Powstał dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy, który był oddalony no jakieś 2-3 kilometry od centrum Nowego Sącza, bo pamiętamy, że wtedy nie było zabudowań wzdłuż Alei Wolności i Batorego, ale wraz z powstaniem dworca i tego napływu kolejarzy do Nowego Sącza powstało również osiedle kolejowe, dzielnica.
2: Oczywiście jedno z najstarszych osiedli zabytkowych do dnia dzisiejszego istniejących, osiedle Stara Kolonia, osiedle robotnicze, które oczywiście jest jednym z nielicznych przykładów tego typu zabudowy istniejących oczywiście do dnia dzisiejszego. Pierwsze domy powstawały pod oczywiście koniec XIX wieku i na samym początku 32 domy czterorodzinne, z tego co wiemy, zostały oczywiście udostępnione do użytku. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę kilka domów i ich wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to budynki, domy przy ulicy Barlickiego oraz ulicy Zygmuntowskiej, to już jest oczywiście bardziej nowoczesna architektura.
3: Czym te domy się charakteryzowały?
4: Ten motyw architektoniczny też ma swoje odzwierciedlenie względem naszej bieżącej sytuacji. Często mówimy o sypialniach miast. Natomiast tutaj mamy dość prostą sprawę ze względów logistycznych. Nagle pojawia nam się w zasadzie 700 osób, które zyskuje pracę w warsztatach kolejowych. Jakby do tego doliczyć jeszcze rodziny, więc można powiedzieć, że nawet 2,5 tysiąca osób, które gdzieś trzeba ulokować. Na początku wiadomo, że byli lokowani w terenach wynajętych bliżej centrum miasta, natomiast powstanie tej dzielnicy zrobiło nam tutaj też dużo pod względem urbanistyki, bo nie ma co ukrywać, że lwia część kolejarzy też przemieszczała się z terenów wiejskich bądź mocno wiejskich. Więc żeby nie wywołać szoku urbanistycznego, też zabudowa właśnie bliźniacza, niewysokie ogrodzenia, uliczki niczym od ekierki, do tego też niewysokie płotki, więc niczym właśnie w amerykańskich filmach, którymi się Polacy bardzo chętnie poili w latach 80., 90. Mamy tutaj sytuację przestrzeni takiej bardziej sielskiej. Do tego też mamy tutaj sytuację związaną z posiadaniem drobnych ogródków warzywnych, czy tak samo komórek, które mogą służyć w formie i chlewików. Więc jeszcze nie zdziwiłbym się właśnie, sięgając wstecz właśnie do okresu czy to wielkanocnego, czy Bożego Narodzenia, że wręcz anegdotycznie przed takimi okresami w tej części można było dość często usłyszeć kwik świń, no bo naturalnym procesem było świniobicie. Teraz idąc do sklepu możemy sobie we własnym zakresie nabyć tak zwaną ekologiczną żywność, natomiast wtedy trzeba było sprawić świnie we własnym zakresie. Co też przy okazji zbliżało relacje sąsiedzkie, bo jednak jak trzeba było sobie pomóc, ludzie przy wspólnej pracy lepiej wchodzili we własne interakcje. Też nie ma co ukrywać, że w kontekście

0: W kontekście działalności przede wszystkim kolejarzy, wiadomo, że małżonki kolejarzy lubiły ładnie wyglądać. To akurat nam się nie zmieniło w perspektywie kolejnych wieków, więc ludzie od zarania dziejów lubią wydawać pieniądze, a wydawanie pieniędzy generuje nam zwiększenie koniunktury. No bo też nie ma co ukrywać, że perspektywa Galicji, królestwa Galicji i Lodomerii, które złośliwie było określane mianem Galicji i Głodomerii, więc taki nagły wzrost statusu społecznego i możliwość wydawania większej ilości pieniędzy, posiadania więcej ilości rzeczy, też automatycznie odbijał się na tej lokalnej społeczności.
1: No dobra, ale pytanie, czy były takie miejsca, gdzie te panie mogły te pieniądze wydawać?
0: Oczywiście, więc tutaj perspektywa rozwoju infrastruktury sklepowej, co nie zmienia faktu, że i tak najczęściej damy, jak chciały błysnąć, no to przemieszczały się do głównego centrum miasta w perspektywy właśnie Nowego Sącza, do perspektywy rynku, do legendarnych sklepów bławatnych, które służyły im całym swoim asortymentem. No to wtedy panowała moda właśnie na koronki, moda też na takie motywy atłasowe, więc i oczywiście pełnego zasłonienia damskiego ciała, żeby promienie słoneczne tamże się nie docierały. Natomiast sama stara kolonia pod tym względem generuje nam właśnie też przestrzeń rekreacyjną, bo tu też mamy styczność. Z jednej strony przy centrum miasta mamy Wenecję Sądecką w tamtej rzeczywistości, ale z drugiej strony tutaj też park kolejowy, który na zdjęciach właśnie prezentuje się bardzo efektownie, który potem zresztą w perspektywie Nowego Sącza nabrał całkiem innego wymiaru, bo on najbardziej z perspektywy emocjonalnej kojarzony jest, to był 13 dzień marca, połowa lat 60., kiedy młodzi ludzie bawiąc się przy niedzieli właśnie na dzielnicy, znowu z drugiej strony miasta w przestrzeni Heleny, wygrzebują właśnie element dość metalowy, charakterystycznie wyglądający, który finalnie okazuje się być niewybuchem. Ku zgrozy z perspektywy czasu młodzieńcy wiozą go autobusem linii 0 przez w zasadzie całe miasto, dojeżdżając do właśnie dzielnicy kolejowej. I tam zaczynają majstrować właśnie przy tym sprzęcie. No niestety dochodzi do potężnej eksplozji, która okraszona z perspektywy jest właśnie śmiercią trzech młodych ludzi, więc w zasadzie park kolejowy, który w perspektywie galicyjskiej pełnił funkcję przede wszystkim rekreacyjną, odstresowującą, potem mimochodem przez tą wielką tragedię nabrał też wymiaru właśnie przestrzegającego nas przed wojną i skutkami tej wojny, bo też analogicznie do bieżącej sytuacji jeszcze pewnie dekadę czy dwie dekady teren Ukrainy będzie odminowywany, żeby można było normalnie tam funkcjonować.
1: Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do starej kolonii, Bartek. To było takie, można powiedzieć, na początku miasto w mieście, bo miasto samowystarczalne, dzielnica samowystarczalna. Tam były sklepy, tam było kino, tam był dom kultury, tam był też kościół.
2: Oczywiście, no tutaj powiedzenie miasto w mieście adekwatnie pasuje oczywiście do dzielnicy starej kolonii. Tak jak wcześniej oczywiście zostało wspomniane, była to dzielnica zbudowana stricte dla panów, oczywiście kolejarzy i ich rodzin. Tak więc oczywiście różnego rodzaju sklepy znajdowały się na tym oto terenie. Oprócz sklepów powstał kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety, kościół kolejowy, do którego tłumnie na msze przychodziły właśnie całe rodziny kolejarzy. Oprócz tego dom robotniczy, który był swego rodzaju tutaj dom kultury, w którym odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, oczywiście kulturalne. Oprócz tego też powstały dwie szkoły zbudowane właśnie dla dzieci panów kolejarzy i jedna właśnie z szkół. Do dnia dzisiejszego słynna ósemka istnieje przy ulicy Alei Batorego.
1: A jak sprawa z architekturą? Czy my dzisiaj możemy jeszcze na starej kolonii zobaczyć tę dawną architekturę z początków budowy tej dzielnicy?
2: Oczywiście. Cztery kamienice, które znajdują się zaraz obok nowego dworca MPK oraz długi blok robotniczy od strony ulicy właśnie Kolejowej, są to cztery budynki, których właśnie wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to ulica Barlickiego oraz Zygmuntowska to już jest bardziej nowoczesna architektura. Oprócz tego też bardzo dużo

0: Ludzi, którzy w dzisiejszych czasach starają się o przebudowę lub niektóre zmiany w wyglądzie architektonicznym swoich domów, muszą starać się o specjalne pozwolenie konserwatora zabytków.
1: Czyli rozumiem, że ta dzielnica została wpisana do rejestru?
2: Ona ogólnie, nawet z perspektywy czasu, już generuje nam samopoczucie estetyki. Fakt faktem, że wiadomo, że z perspektywą czasu każdy chciał rozwijać technologicznie swój obiekt, więc nawet jak spojrzymy na zdjęcia lat 90., 2000., potem 2000, kolejnej dekady 2010, widzimy drobne zmiany, które w tej infrastrukturze funkcjonowały. Perspektywa dobudowywania łazienek, adaptowania poddaszy w celach mieszkalnych. Natomiast na szczęście nie jest to aż tak intensywny motyw, żeby zaburzał nam z perspektywy lotu ptaka estetykę całej starej kolonii. Zresztą stara kolonia też w międzyczasie powiewy historii, w trakcie okupacji też zmieniała w jedną stronę swoje nazewnictwo ulic, potem po II wojnie światowej na nowo odzyskiwała właśnie polskie nazwy. Zresztą też analogia do starej kolonii to też kolejna nowa kolonia w Nowym Sączu, która powstawała już w dwudziestoleciu międzywojennym, nie była aż tak rozwinięta z perspektywy estetycznej.
1: Ale nawiązuje troszkę do tej starej kolonii.
2: Tak jest, też ten motyw kolejowy. Zresztą mamy tutaj sytuację właśnie też trochę inną z perspektywy ekonomicznej, bo Austriacy też, realizując starą kolonię, chwalili się nią bardzo. Zresztą mamy tutaj z perspektywy geografii w zasadzie jedno z pierwszych osiedli robotniczych na tak zaawansowanej strukturze w Europie Środkowo-Wschodniej, więc tu też skala inwestycji dwóch inwestorów, którzy podchodzili do szybkiego zrealizowania tego podmiotu, była dość wymowna. Fakt faktem, rzeczywistość kolejarska była rzeczywistością często samowystarczalną, stąd właśnie chociażby dom robotniczy powstaje z własnych składek, do tego też właśnie perspektywa kościoła kolejowego też nam generuje przestrzeń, która dość szybko musiała się rozbudowywać, bo można powiedzieć, że przy oddaniu kościół kolejowy już nie był wystarczający dla ludności lokalnej, więc teraz ten obiekt, który w roku 2023 obserwujemy obok dworca kolejowego, w zasadzie trzykrotnie jest większy od oryginalnego, do tego też już trzy wewnętrzne zmiany estetyki w perspektywie wnętrza tego kościołu i legendarne walaski, które funkcjonowały w tym kościele, do których wielu lokalsów ma potężny sentyment i chciałoby ich powrotu. Tak samo zresztą współpraca z panem Romanem Sobczykiem, zamieszkałym przy ulicy Bema, który też mocno starał się pomagać w przypadku poprawiania estetyki tego obiektu. Zresztą tu się aż prosi o właśnie taką potężną wizualizację filmową, może i nawet w perspektywie fabularnej. Zresztą z perspektywy fabularnej też chociażby ostatnio perspektywa dworca kolejowego, który był używany do filmu o psie, który jeździł koleją, więc jest to bardzo wdzięczny obiekt. Sam dworzec jest bardzo zbliżony swoją estetyką do dworca w Tarnowie. Zresztą też lokalni administratorzy, politycy niemało się musieli nagimnastykować, żeby dzieła Edmunda Cieczkiewicza wróciły do wystroju tego obiektu. Stąd przy takiej anegdotycznej wręcz wizji przyjazdu do Nowego Miasta, kiedy zwiedzający turysta czy osoba, która tutaj po prostu będzie robić biznes, wysiada na nowosądeckim dworcu kolejowym, wychodzi, spogląda na arterie w formie Alei Batorego, które prowadzą na Mchen aż pod Widnokrąg, rozgląda się na lewo i prawo, może faktycznie poczuć ten galicyjski klimat.
1: To nie pozostaje nic innego, jak tylko odwiedzić dworzec kolejowy, a także też pobliską dzielnicę Starą Kolonię. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy, zapraszamy do zwiedzania Nowego Sącza.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
1: O Starej Kolonii w Nowym Sączu opowiadali przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Jakub Antoniak i Bartosz Lorek. A my teraz w naszym magazynie lokalnym zmieniamy temat i opowiemy o jednej z najdłuższych ulic w mieście, która dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej. O jej historii opowiedział nam sądecki historyk Łukasz Połomski.
3: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska

0: Lesia jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek, most na Lwowskiej, mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska, przepraszam, 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był m.in. Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
1: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
0: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sieradzkich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sieradzkich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej, mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj, musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy dom gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie u rodziny Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tą

właśnie urodziny Żarofy na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy

0: w której między innymi pracował Alvin Bush. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Alvina Busha, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
1: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
0: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. Nazwana była Piekło. Oprócz tego no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No, było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
1: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
0: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od między Kraszewskiego na Rurach, to jest, są te rejony. Ale dużo, dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o

0: Była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś, tam gdzie jest galeria, był folwark i stajnie, i stodoły plebańskie, to też ciekawa historia, dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani, ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
1: Czy gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej, jakbyśmy teraz wskazali takie miejsce?
0: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
1: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
0: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
2: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Niektóre z tych zwyczajów dziś mogą nas dziwić. Teraz w naszym magazynie sięgamy do historii regionu sądeckiego. Z nami w studio kolejny gość, Patryk Rutkowski, etnolog, który tym razem opowie o obrzędach związanych z narodzinami dzieci na dawnej sądeckiej wsi. Posłuchajmy.
3: Kobieta w dawnej wsi, która była w ciąży, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była wykluczona, uważana była za nieczystą. Nie wolno było jej robić niektórych rzeczy, między innymi na przykład rozpalać ognia. Ale też taka kobieta nie mogła uczestniczyć w niektórych obrzędach i zwyczajach. Kobietę w ciąży nie zapraszano na bycie na przykład chrzestną, bo to mogło zniszczyć życie chrześniakowi, ale też temu dziecku, które miała w sobie. Ale też nie mogła być truchną na weselu i to w ogóle było tabu, bowiem druhna musiała być oczywiście panienką, a panienka musiałaby być nieskazitelna, więc to się wykluczało. Taka kobieta w stanie błogosławionym nie mogła też wykonywać prac niektórych, między innymi pieczenie chleba. Uważano, że się nie uda, że ona jest nieczysta i w tym momencie w ogóle jest wykluczona spoza prac. No, łącząc to ze śmiercią, też nie mogła widzieć nieboszczyka, bowiem skóra dziecka byłaby taka blada i sina. Ona też mogła się wystraszyć, jakby przez przypadek zobaczyła futrzane małe zwierzątka, czyli na przykład myszki, szczury i jakieś podobne, i dotknęła się w niektóre miejsca, to mogła wskazać dziecku takie znamie, jakby spowodować takie znamie. To samo nie powinna patrzeć na ogień, bo mogły się pojawić takie płomienie. Jak dotknęłaby się na przykład przerażona za twarz, to dziecko mogłoby się urodzić znamie. Dokładnie też tak wyglądało w przypadku bocianów. To też jest takie znamie, które dzisiaj przezywamy małym bociankiem. I to też miało być pokłosie właśnie zachowania mamy. Ona musiała przestrzegać niektórych rzeczy. Nie mogła przechodzić pod drabiną. Dbała o to, żeby przez przypadek płód się nie owinął w pępowinę, więc też nie mogła wszystkich rzeczy, które się wiązały, sznurkowatych, łańcuchowatych rzeczy dotykać, jakby tym się zajmować. No i potem przychodzi ten czas
1: narodzin.
3: Czas narodzin, ważne wydarzenie, nie tak jak dzisiaj myślimy, że szpital, bo żadnych szpitali nie było. Natomiast wołano akuszerkę, babkę. Krajcbabkę, którą tutaj po lachosku tak nazywamy. To była kobieta, która przyjmowała dzieci, odbierała porody, przychodziła do domu, ale taka kobieta ciężarna powinna mieć już wszystko przygotowane. Czyli to powinna być taka zdrowa kobieta, która jeszcze do końca pracuje w polu, przerzuca siano albo jest na polu z borakami i kiedy przychodzi czas narodzin, to ona biegnie do domu, nastawia wodę, bo ta woda musi być ciepła, przygotowuje pieluchy, czy przygotowuje płótna, a właściwie ręczniki z płótna lnianego, które muszą być gotowe, jakby jest cała gotowa do tego, żeby przyjąć tą akuszerkę.
1: Czyli nie było tak jak teraz, że odpoczywam, że kobieta odpoczywa przed porodem, że nie podejmuje żadnych prac. Tam pracowała, w dawnej sądeckiej wsi pracowała do
3: oczywiście,
1: końca,
3: że
1: samych
3: tak.
1: Narodzin.
3: No po dzisiaj niektórzy mówią, że ciąża to nie choroba, ale to się bierze właśnie z dawnej tradycji, z tego, że kobieta musiała do końca wykonywać swoje obowiązki i często te obowiązki były bardzo trudne i bardzo ciężkie i nikt nie patrzył na to, że ona nie może tego wykonywać. No i już oczywiście będąc przygotowana w domu, kiedy zaczyna się czas narodzin, przychodzi akuszerka, ta krajcbabka, która myślelibyśmy, że powinna umyć dłonie, a ona te dłonie tylko i wyłącznie ociepla na piecu.

0: żeby były cieplutkie, ale też przygotowuję tłuszcz, który jest niezwykle potrzebny do tego momentu. I w tym momencie też z izby zostają wyrzuceni mężczyźni, którzy nie mają prawa bycia, chyba że poród jest niezwykle ciężki, no to wtedy prosi się o pomoc oczywiście. Natomiast tu mężczyzna nie gra roli. Mało tego, wszystkie przeciągi, przewiewy muszą być zamknięte. To wiąże się przede wszystkim z tym, że przez każdy otwór może wejść niestety zła moc. Mhm. Ta zła moc może spowodować nieszczęście u dziecka i u matki i śmierć. Oczywiście śmiertelność na polskiej wsi, na wsi lachowskiej była niezwykle duża. Czyli to oznaczało, że taka kobieta tak naprawdę często traciła życie przy narodzinach. No a potem, jak już szczęśliwy finał, to chrzest, czyli przyjęcie takiego dziecka do grona społeczności.
1: Od razu po porodzie?
0: Tak, właściwie to się odbywało 2-3 dni później, żeby zabezpieczyć tą śmiertelność. Na chrzestnych wybierano osoby bliskie, osoby zamożne i osoby, które miały jakoś wskazać na życie tego dziecka. Do chrztu nie tak jak dzisiaj, że idziemy paradnie ze babki, mamy i choć kto się tam nawinie, idzie do chrztu. Szła tylko i wyłącznie chrzestna i chrzestny, czyli powiedzielibyśmy po lachosku kumi kuma. Oni zanosili dziecko do chrztu. Czasem w drodze do chrztu towarzyszyła im właśnie ta babka kuszerka. I tutaj ważne rzeczy. Dziecko przed chrztem nie wolno było dawać na pole. Nie mogło dziecko być na polu, na zewnątrz domu, bowiem mogło być przez przypadek podmienione przez mamuny, czyli porwane, zamienione na dziecko takiego stwora. I to dziecko takiego stwora było niegrzeczne, najczęściej płakało. I dzisiaj się mówi, że jak dziecko jest takie wrzaskliwe, to się pytają: mama, a co, podmieniły cię mamuny? I już nikt tego nie wie, skąd to się wzięło, ale rzeczywiście...
1: A to się właśnie wzięło
0: stąd. Wzięło się stąd, że te... oni uważali, że może zostać podmienione. I tutaj już jest drastyczna historia, jak to dziecko odmienić. Najczęściej trzeba było to krzyczące dziecko wywalić na gnojowisko, wyłożyć na gnojowisko i bić takim cienkim patykiem, spowodować wrzask, i wtedy ta mamuna przychodziła z tym prawdziwym dzieckiem i mówiła: przecież ja twojego dziecka nie biłam. No i te kobiety, w cudzysłowie, się podmieniały tym dzieckiem. Historii jest bardzo dużo o tym, że to rzeczywiście na gnojowisko trzeba, że trzeba było wymienić, ale to są takie legendy, które ktoś opowiada, że gdzieś słyszał. Rzeczywistych prawd nie wiemy, ale zabezpieczano dziecko i zabezpieczano dziecko też przed złymi urokami. Dzisiaj często widać przy wózkach czerwone wstążki, które się wiesza, czy tam w beciku, chociaż becików się już nie używa, ale te czerwone wstążki pojawiały się, miały zdolność apotropeiczną, czyli zdolność ochronną, odwracania wzroku, odwracania uroku, no bo takie dziecko uroczone, czy zauroczone przez kogoś, często przez jakieś starsze kobiety, no po prostu dostawało różnych chorób.
1: Właśnie słyszałem, że te starsze kobiety głównie rzucały te uroki, nawet niekiedy nieświadomie.
0: Tego nie wiem, czy nieświadomie, bo tutaj się pojawiają różne historie i różne tak naprawdę domysły, że albo świadomie, albo nieświadomie, ale rzeczywiście starsze kobiety miały taką moc rzucania uroków na dziecko, miały możliwość rzucania złych mocy, no i takie dziecko stawało się wtedy płaczliwe, bo albo były jakieś kolki, albo coś tam się deformowało, albo coś się działo, no i oczywiście obligatoryjnie należało te uroki odczynić w specjalny sposób, odczynić, czyli zrobić coś na opak, w taką konkretną stronę, żeby tych uroków nie było. To tak, nie będę zdradzał historii i szczegółów, ale jakieś poplucie oczu, przetarcie oczu, czy rzucanie węglików na wodę, no tych historii było bardzo dużo. Ale idziemy do chrztu, bo na tym skończyliśmy. Idziemy do chrztu, chrzcimy dziecko i przynosimy to dzieciątko do chałupy, do domu. Zanim przychodzimy, no to kum obligatoryjnie musiał postawić gorzołeczkę kumie i to się zdarzało w karczmach. Często było aż nadto i to jest historia, którą ja powiem z własnego doświadczenia, ponieważ moja mama opowiadała, jak została pierwszy raz ona miastowa, została poproszona na wieś jako kuma i rzeczywiście szli na piechotę, bo to z piątkowej szli do fary na szkole.

kościółka też podchodzą no inaczej do dzieci. Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg dał, to Bóg wychowa, wierzono w tą opatrzność Bożą. No i śmiertelność była tak duża, że naprawdę się nie przejmowali, jeśli dziecko zmarło, bo było kolejne, następne, po prostu nie przetrwało tej drogi. Ale wracając do chrztu, wracamy do domu. Kiedy były problemy z utrzymaniem ciąży, wtedy odwracano zabieg wnoszenia dziecka przez drzwi. Czyli wnoszono dziecko albo podawano przez okno, albo czasem na łopacie chlebowej. No i wtedy wchodzono do domu, jeśli to był chłopak, to należało pokazać wszystkie obiekty gospodarcze, pokazać jak tym się należy zachowywać, a więc obnoszono to dziecko, a później oczywiście, jeśli dziewczyna, no to dawano jej nieraz łyżkę na becik, żeby była dobrą gospodynią, obnoszono ją po kuchni, po piekarni, żeby ona spełniała te swoje role, no i taki

Więc obnoszono to dziecko, a później oczywiście, jeśli dziewczyna, no to dawano jej nieraz łyżkę na becik, żeby była dobrą gospodynią, obnoszono ją po kuchni, po piekarni, żeby ona spełniała te swoje role, no i taki

0: Dziecko było wystraszone, płakało najczęściej, co miało dodać mu tych źródeł witalnych, zdrowia i witalności na kolejne lata.
1: O dawnych zwyczajach mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza. Kolejne takie opowieści już niebawem. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbkowska z FabLabu.
2: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym, w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym FabLabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
1: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
3: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przekładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
1: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
2: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie i zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
1: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
2: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
1: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
2: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
3: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
1: Czy też używacie najnowszego sprzętu, tego, którym dysponujecie? To jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
3: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniewski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które które oddajemy w ręce

0: i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
1: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z wami współpracują?
0: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej, w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami. By nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
1: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
2: Magazyn lokalny.
3: Ten budynek z wieżą pośrodku rynku w Nowym Sączu wydaje się tak oczywistym elementem miasta,

0: Dokładnie. W XVI wieku przebudowano ratusz w stylu renesansowym, z charakterystyczną attyką i 12 krzyżowymi oknami, co podkreślało jego reprezentacyjny charakter.
1: A co z wieżą, bo trudno sobie

0: potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby był bezpieczny, odporny na warunki atmosferyczne i jednocześnie zachował historyczny charakter.
1: Ratusz w Nowym Sączu jest świadkiem wielu epok.

0: powieściomieście, które od XV wieku buduje swoją tożsamość wokół tego jednego, wciąż zmieniającego się miejsca.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Nowy Sącz.
0: Ten budynek w środku rynku w Nowym Sączu wygląda jak z filmu kostiumowego. Ile w nim jest warstw historii, to chyba wie tylko ktoś, kto naprawdę wgryzł się w dzieje miasta.
2: Ratusz w Nowym Sączu to właściwie kilka ratuszy na przestrzeni wieków. Pierwszy stał przy kościele świętej Małgorzaty, ale kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił go i przeznaczył na mieszkania dla

0: część miasta. Spłonął drugi ratusz, a królewskie nadania w skarbcu zetlały od żaru. Uratowały się tylko dzięki temu, że jezuita ksiądz Jan Sygański wcześniej sporządził odpisy przywilejów.
1: I z tego zgliszcza narodził się ratusz, który znamy dzisiaj.

0: wyeksplorowano kamień węgielny, a przy fundamentach odkryto drewniane rury dawnego wodociągu, tak zwanego rurmusa.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Nowy Sącz.
2: Ten obecny ratusz to już eklektyzm, neorenesans, neobarok. Kto za tym stał?
0: Plany przygotował architekt miejski Jan Peroś, a budowę prowadził krakowski architekt Karol Knaus.

0: Galerią Burmistrzów, dwoma piecami z białym orłem ukrytym w czasie okupacji i kopią Matki Boskiej Sykstyńskiej, zwaną Matką Bożą Magistracką.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Nowy Sącz.
2: Wspomniałaś o okupacji. Ratusz ma też bardzo mocne wojenne wątki.

0: które szczególnie warto zwrócić uwagę?
1: Między innymi numery 2, 6, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 28, 30 i 31.